0: emocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Nadjeżdża lokomotywa w antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

David Bowie. Guano Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzusz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spowiedź po weekendowych grzechach. Absurdy sprzed lat, czyli retro news. Turbo wyładowanie, czyli prawo jazdy. Pojedynek na role, czyli klasyka gatunku. To wszystko i więcej. Każdego ranka w Antyradiu. Już od 6.30 takie menu serwują Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Tylko w Antyradiu. Desperanos. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłokiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Dyrektor Krętacz zatrzymany za naciąganie klientów banku. Kraje NATO odmówiły wspólnego finansowania wsparcia dla Ukrainy. W tej prawdzie będzie też tunel do wymycia i przedmuchania.
3: Prawda Antyradia.
2: Dochodzi szósta. Grzegorz Kornacki. Zawód dyrektor to może być też zawód dla rodziny. Do 10 lat więzienia grozi byłemu już dyrektorowi z jednego z banków działających w całej Polsce. Jest podejrzany o oszustwa na szkodę klientów na blisko 9 milionów złotych. Chodzi konkretnie o sprzedaż funduszy inwestycyjnych, które nosiły cechy piramidy finansowej i o brak informacji o tym. Zarzuty postawiła prokuratura w Łodzi.
3: Prawda Antyradia.
2: Odwołanie krakowskiego Tuska skończy się odejściem samego Tuska. Tak triumfuje Przemysław Czarnek po tym, jak mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta miasta. Wiceprezes PiS widzi tu początek wielkiej fali, która przetoczy się przez cały kraj. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak też mówi, że trzeba spodziewać się podobnych akcji w miastach rządzonych przez polityków kojarzonych z KO.
3: Prawda Antyradia.
2: Nie no, tyle to nie. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego NATO. Mark Rutte chciał, żeby kraje sojuszu przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Teraz sam mówi, że nie sądzi, żeby ten pomysł został przyjęty. Nadal chce jednak, tak jak Stany Zjednoczone, żeby Europa wzięła na siebie większą odpowiedzialność za wspieranie Kijowa.
3: Prawda Antyradia.
2: 150 milionów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Pieniądze trafiły na Warmię i Mazury. O wydatkach i umowach wojewoda Radosław Król.
4: Ciężki sprzęt, pojazdy, szkolenia, tak więc tutaj dzisiaj wszystko zawieramy. No przede wszystkim miejsc chronienia, które są najdroższe. Miejsc ukrycia, schronów, tak więc tego najbardziej trzeba. Czekamy na program 5-letni.
2: Ten pozwoli łączyć różne źródła dofinansowań.
3: Prawda Antyradia.
2: Tunel będzie na błyski, da się przedmuchać. Rusza modernizacja największego w Katowicach tunelu pod rondem Ziętka. Wymienione zostaną m.in. działające już od 20 lat wentylatory. Co jeszcze, mówi miasto i Michał Mendala.
5: Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację dźwiękowego systemu ostrzegania, systemu łączności alarmowej i technicznej, rozbudowę i nowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, a także kompleksowe mycie ścian oraz chodników tunelu.
2: Każdej doby przez tunel przejeżdża średnio 90 tysięcy pojazdów, a prace mają być prowadzone głównie w nocy. Czas na prognozę pogody.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Dużo słońca, prawie brak chmur i ciepło. Tak będzie dziś w ciągu dnia, a najcieplej ma być w Zielonej Górze. 28 stopni, 26 we Wrocławiu i w Katowicach, 25 w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i w Krakowie. 21 stopni dziś w Olsztynie, 20 w Trójmieście i najmniej 17 w Koszalinie.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o tym, że sok z żuka trafił na Śląsk. O długach najmłodszych Polaków i o zbiórce studentów dla wykładowcy.
8: Sok z żuka na deskach chorzowskiej rozrywki. Teatr przygotował musical na podstawie kultowego filmu Beetlejuice.
9: Muszę namówić kogoś złego, żeby...

0: Musical to koprodukcja chorzowskiej rozrywki z warszawskim teatrem Syrena. Reżyser Jacek Mikołajczyk.
1: Koprodukcja to jest ogromne wyzwanie dla obu zespołów teatrów. Przede wszystkim wyzwanie dla scenografa. Mamy dwie różne przestrzenie. Żeby koprodukcja miała sens ekonomiczny, to potrzebowaliśmy wspólnej dekoracji. To jest naprawdę trudne. Zwłaszcza, że w Beetlejuice'ie tutaj Państwo widzieli pewien przedsmak, widzieli Państwo domek, nie widzieli Państwo zmian dekoracji, a trochę tych atrakcji jeszcze będzie. Zobaczą Państwo to w trakcie samego spektaklu. Więc to było ogromne, ogromne wyzwanie. Ta dekoracja jest wielofunkcyjna. Ona jest w teatrze rozrywki na przykład odwrócona ze względu na już specyfikę sceny. To jest też tak, że zespoły produkcyjne teatru, no zwłaszcza teatru rozrywki, musiały wykonać podwójną pracę, bo szyły kostiumy, wszystkie kostiumy dla teatru rozrywki i częściowo również dla teatru Syrena w dużej części. Jeszcze większe, wydaje mi się też ciekawe wyzwanie stało przed nami przy pracy aktorskiej, ponieważ robią to praktycznie dwa osobne zespoły aktorskie według jednej koncepcji, ale jak wiemy w teatrze nic nie działa w ten sposób, żeby reżyser przyszedł i powiedział aktorom, proszę Państwa, tu jest tak już kiedyś zrobione, proszę zagrać tak samo. To tak nie działa, nie może być tak, więc praca była w teatrze rozrywki, zaczęła się od pewnego punktu wyjścia, co było pewnym ułatwieniem, a następnie zaczęliśmy bardzo, bardzo starannie rozgrzebywać nasze postaci, nasze różne układy, nasze choreografie, nasze układy sceniczne i myślę, że to może być dla części widzów, tych, którzy podróżują po Polsce i oglądają musicale w różnych wersjach, myślę, że to może być duża satysfakcja i przyjemność, żeby zobaczyć różne mniejsze, nawet mikroróżnice, a również te większe pomiędzy interpretacjami aktorskimi oraz pewnymi układami scenicznymi w teatrze rozrywki, w teatrze Syrena. To jest taki tytuł, który nie tylko trzeba się zmierzyć z pewnym specyficznym, pięknym, plastycznym światem wyobraźni Tima Bartona, który jest współautorem tego świata, bo był reżyserem filmu, ale też bardzo mocno przesycił go swoją wyobraźnią. To film z lat 80., ale to też jest taki film, który skutkował kanonicznymi, zupełnie ikonicznymi, kultowymi kreacjami aktorskimi. Mowa przede wszystkim o Michaelu Keatonie i Winonie Ryder. Tak naprawdę te postaci Beetlejuice'a i postaci Lydii, no kojarzą się z tymi aktorami i każda próba zagrania tych ról będzie w jakimś stopniu dyskusją z tymi kreacjami, które są w głowach nas wszystkich. I to jeszcze zaczepi o ten aspekt koprodukcyjny. To jest niesamowite, że w wypadku tych ról, tych postaci, a zwłaszcza w wypadku Beetlejuice'a, no to przecież jest tak, że to nie jest postać, którą można po prostu zagrać. To jest postać, którą trzeba być, więc musieliśmy mieć czterech Beetlejuice'ów, którzy wypełnią scenę swoją charyzmą, a jest to jeszcze tym większe wyzwanie, że w filmie, ktoś policzył, w pierwszej części Beetlejuice pojawia się na ekranie przez półtorej godziny filmu ponad, pojawia się zaledwie przez 16 minut. W teatrze on niemalże nie schodzi ze sceny, więc stworzenie tej postaci takiej, żeby tak w ten sposób, żeby publiczność ją pokochała, żeby była naszym przyjacielem, przewodnikiem przy swojej specyfice i przy tym, że to nie jest do końca sympatyczna postać, no to było bardzo trudne.
2: To nie jest 1:1, prawda? Jeśli chodzi o film, a tutaj musical.
1: Nie, zdecydowanie nie jest to 1:1. To jest adaptacja dokonana przez twórców broadwayowskich. Premiera odbyła się w 2019 roku w Nowym Jorku i już ta adaptacja teatralna była przetworzeniem tego oryginału. Z jednej strony dostosowaniem do realiów sceny, do potrzeb sceny, ale też to była pewna adaptacja, powiedziałbym, pod względem psychologicznym, trochę unowocześniająca same postaci. Został przesunięty akcent tak naprawdę z Maitlandów na Lidię, relacje Lidii z Beetlejuice'em. Dzięki temu ten spektakl, powiedziałbym, że jest trochę bardziej ciepły i powiedziałbym też, że jest mądrzejszy niż pierwotna wersja filmowa.
3: Aleksandra Gajewska, dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie.
2: Zacznijmy od tego, o czym w ogóle to jest musical.
3: Wie pani, to jest bardzo trudne pytanie, o czym to jest musical, bo trudno opowiadać oczywiście fabułę. Bardzo wielu widzom znany jest doskonale film Beetlejuice, więc większość z nas wie, o czym on opowiada. Natomiast jeżeli pytamy, o czym to jest musical, to jest musical o emocjach, to jest musical o samotności, to jest musical o miłości, o poszukiwaniu przyjaciół, o wyobcowaniu. Ja myślę, że wszystkie te tematy, które on porusza w bardzo taki humorystyczny, a nawet nieco bezczelny sposób, są jednak tematami, które nas głęboko poruszają.
2: Dużo tańca, muzyki i piękna scenografia do tego.
3: Tak mi się też wydaje. Scenografia autorstwa Mariusza Napierały. Niesamowita scenografia, dlatego że ona musi spełniać takie warunki, że pasuje zarówno do naszej sceny, jak i do sceny Teatru Syrena. To są zupełnie różne gabarytowo sceny. Fantastyczne kostiumy Ani Adamek, bardzo dużo tańca. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, że tę choreografię mogła ułożyć Barbara Olech, którą niezwykle cenię. To jest rzeczywiście musical wypełniony tańcem, scenografią, światłem, efektami, muzyką.
2: I był też casting prowadzony, tak? Na rolę Lidii.
3: Tak, Lidia według scenariusza, no to jest dziewczyna 17-letnia, więc szukaliśmy bardzo młodej aktorki, właśnie mniej więcej w tym wieku. Odzew na to ogłoszenie o castingu nas absolutnie przerósł. Grubo ponad 200 zgłoszeń, ponad 50 młodych artystek zaprosiliśmy na casting już do nas. To był bardzo trudny wybór, ale dwie dziewczyny, które dostały te role, fantastyczne, fantastyczne artystki, fantastyczne aktorki, Aleksandra Rowicka, Marta Tchórzewska. Naprawdę radzę wszystkim widzom zapamiętać te nazwiska. To będą wielkie diwy polskiego musicalu.
4: Rafał Talarczyk, Beetlejuice.
2: Jak to jest być Beetlejuice'em?
4: A to nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzie, którzy podali mi pomocną dłoń. No, ale tak szczerze, to no, sama przyjemność. Mega frajda, bardzo fajna rola, bardzo rozbudowana, trudna aktorsko. No, niesamowite wyzwanie i niesamowita frajda.
2: Dużo tańca, dużo śpiewu?
4: Tak, zdecydowanie. Bardzo fajne choreografie. Basia naprawdę dała czadu. Jest przy czym potańczyć, jest czym się pokazać, także super, naprawdę. No i świetna muza.
2: Z pana perspektywy, z perspektywy Beetlejuice'a, o czym to jest spektakl?
4: Kurczę, z mojej perspektywy o samotności, wbrew pozorom. O samotności, o śmierci, która gdzieś jest pokazana w taki, powiedzmy, śmiesznie to zabrzmi, ale w komiczny sposób.
5: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Młodość to wolność i czas na robienie błędów, ale niektóre mogą się za ludźmi ciągnąć długo, na przykład te finansowe. Z danych Big Info Monitor wynika, że młodzi mają prawie 100 milionów długu. O szczegółach Waldemar Rogowski.
7: Ponad 31 tysięcy osób w wieku pomiędzy 18 a 20 lat wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów na kwotę blisko 98 milionów złotych, z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania poza kredytowe, m.in. mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty. To niepokojące, bo problem dotyczy osób, które dopiero uzyskały możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wejście w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty, kredyty, ale także pierwsze błędy finansowe, również wobec rodziny i znajomych, które młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. Dla tysięcy młodych ludzi nowe finansowe możliwości szybko okazały się niestety pułapką. Maturzyści często postrzegają pełnoletność jako nieograniczoną wolność, zapominając, że idzie ona w parze z pełną odpowiedzialnością, zarówno prawną, jak i finansową, za zaciągane zobowiązania. W naszej bazie widzimy, że blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć w świecie dorosłych finansów kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania. To finansowy falstart, który może rzutować na kolejne lata. Choć młodzi Polacy deklarują wysokie przywiązanie do zasad, 79% osób uznaje etykę za ważną lub bardzo ważną wartość, a 47% uważa, że Polacy uczciwie podchodzą do spłacania swoich zobowiązań. Ich codzienne decyzje często temu przeczą. To właśnie najmłodsi najczęściej przyznają się do zachowań podważających kulturę finansową. Aż 20% badanych deklaruje, że jeździło komunikacją miejską bez ważnego biletu. 12% dobrowolnie pracowało na czarno, mimo możliwości legalnego zatrudnienia, a 7% świadomie nie oddało w terminie pożyczki zaciągniętej u znajomych lub rodziny.
6: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
5: Cała prawda. Antyradia.
2: Korepetycje za pomoc. Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą wesprzeć chorego profesora i ruszają z akcją, w której wykorzystają swoją wiedzę matematyczną. Mówi student i pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
8: Wyszliśmy z pomysłem, bo zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc w jego chorobie i w zbiórce. I uznałem, że najlepsze, co potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo w końcu jesteśmy studentami i sami się jej uczymy. Więc wpadłem na pomysł, żeby dawać korepetycje z matematyki zdalnie wszystkim osobom, które wpłacą na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koła, Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, potwierdzenie wpłaty za pomocą albo screenshot, albo jakiś tam wyciąg z banku w dowolnej formie.
2: Teraz koniec roku szkolnego się zbliża, więc wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, mogą na przykład z matematyki, mogą na takie korepetycje na przykład się zgłaszać, tak?
8: Tak, oczywiście, jest końcówka roku szkolnego, więc wszystkie jakieś, jak ktoś chce wyciągnąć ocenę na trójkę, na czwórkę, na piątkę, czy nawet ma problem ze zdaniem, bo wiadomo, matematyka nie jest najprostszym przedmiotem, no to oferujemy taką pomoc. To są godzinne korki, pełna godzina, 60 minut, nie tak jak w szkole, więc jest to dostatecznie dużo czasu, żeby jakąś zrobić powtórkę przed sprawdzianem, przed kartkówką, czy poprawić ocenę.
2: Z wszystkim sobie poradzisz, jeśli chodzi o matematykę, o zadania?
8: Myślę, że tak. Oferujemy nie tylko uczniom ze szkoły podstawowej, ani z szkoły średniej, tylko jak ktoś na studiach też chce przed kolokwium czy coś, pomoc, czy na Politechnice, innym uniwersytecie też oferujemy taką pomoc.
2: Skąd właśnie się pojawił taki pomysł, żeby akurat w ten sposób pomóc profesorowi?
8: Większość osób, które uczęszcza do koła, udziela korepetycji prywatnie, więc mamy w tym doświadczenie. Mamy też grono pedagogiczne w naszym kole naukowym, więc też mamy takie zaplecze pod tym względem. Dodatkowo matematyka jest pożądanym przedmiotem. Jako korepetycje dużo osób, uczniów uczęszcza na takie zajęcia, więc jest popyt, jest podaż. Chcieliśmy się wbić z tym i myślę, że fajnie to wyszło i wyjdzie.
2: Czyli ty też ten swój cenny czas, cenną wiedzę przekażesz właśnie za to, że ktoś wesprze zrzutkę, zbiórkę na pomoc dla chorego profesora.
8: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie, tak, w kwestii i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Czy już miałeś takie korepetycje? Już ktoś wpłacił na zbiórkę?
8: Na razie zgłosiło się tylko kilka pojedynczych osób, bo wiadomo, to jeszcze nie jest tak rozreklamowane, dużo osób jeszcze o tym nie wie. Ja jeszcze osobiście nie udzielałem korepetycji, jesteśmy w trakcie dogadywania terminów.
2: A na co choruje profesor, możemy powiedzieć?
8: Profesor choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to bardzo poważna choroba, nieuleczalna, więc niestety każda pomoc finansowa, która pomoże mu po prostu żyć w lepszym stanie, w lepszych warunkach, na to są przeznaczane te pieniądze i na to chcemy mu pomóc.
2: A jaki jest cel, jaka kwota jest taka maksymalna tej zbiórki?
8: W momencie ruszenia zbiórki tam bodajże było 40 tysięcy złotych, ale to w przeciągu kilku godzin już było zapełnione i cały czas ten limit zbiórki, ten limit górny się zwiększa. Po prostu jest bardzo dużo wpłat, bardzo dużo chętnych, więc cały czas się zwiększa. Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć, ile, jaki jest limit górny, ale każda złotówka jest przeznaczona właśnie na leczenie i pomoc.
2: To powiedz jeszcze, z jakimi na przykład zadaniami można się zgłaszać na takie korepetycje?
8: O, ze wszystkimi. No, czy to jak ktoś ma problem z procentami przed kartkówką, czy jak do matury rozszerzonej się uczyli uczniowie, z geometrii, z kwadratami, czy tam w układzie współrzędnych, funkcje. No tak naprawdę ze wszystkiego jesteśmy w stanie pomóc, ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić i sensownie wytłumaczyć uczniom. Nie tak, że to będzie tylko odbębnić, tylko faktycznie ta wiedza w nim zostanie.
2: A jak długo ta akcja będzie kontynuowana? Czy wraz z rozpoczęciem potem nowego roku szkolnego też będziesz kontynuował tę akcję?
8: Aktualnie akcja trwa do końca czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Jak ktoś nie zdał matury, bo wiadomo, matematyka jest trudnym przedmiotem, więc każdemu może się powinąć noga i się zgłosić do nas przez wakacje, też pomożemy. Wprawdzie może być mniej osób w naszym kole dostępnych, bo są wakacje, terminy wyjazdowe, ale na pewno znajdą się osoby, które pomogą. Potem, jeśli dalej będzie zapotrzebowanie, a nie wątpię, to raczej dopiero od października ruszymy, jak się zacznie też na studiach kolejny semestr.
2: Ile osób jest w kole naukowym, w waszym kole naukowym i ile osób się zaangażowało w tę akcję? Ile osób udziela tych korepetycji?
8: W naszym kole naukowym jest ponad 15 osób. Jak na nasz wydział uważam, że jest to dobry wynik. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć i zaangażowanie, że pomogą, bo jednak profesor Dawidowski jest naszym opiekunem, zawsze chętnie pomagał i to w kwestiach jako promotor do prac magisterskich, licencjackich, czy również do wypełnienia wszelkich formularzy, jak mieliśmy, jeździliśmy na wyjazdy, różne konferencje, więc w naszej grupie nie było nikogo, kto nie chciałby pomóc.
9: Stanisław Janusz nazywam się, jestem studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich, na kierunku matematyka, w specjalności zastosowania w informatyce.
2: Co myślisz o takiej akcji pomocowej?
9: Myślę, że to jest dobry sposób na zapewnienie środków dla pracownika uczelni, dla naszego bliskiego dość profesora i naszego opiekuna. Dobry sposób na połączenie tego, co potrafimy robić i czym możemy się dzielić jako studenci matematyki, czyli wiedzą o matematyce, w zamian za pomoc dla osoby, na której ją zależy.
2: Miałeś zajęcia z profesorem albo masz zajęcia z profesorem? Jak byś go opisał?
9: Na pewno jednym z lepszych prowadzących na tej uczelni i generalnie jedną z najlepszych osób, jeżeli chodzi o uczenie matematyki, z jaką spotkałem się do tej pory w swoim życiu. Miałem z nim zajęcia, dwa przedmioty w całości w zasadzie oraz teraz seminaria. No, znam dość dobrze kilka osób, które piszą u niego prace licencjackie. Sam Arek, też nasz przewodniczący koła, pisze u niego magisterkę. Wszyscy mają o nim bardzo dobre zdanie, jest bardzo przyjazny, chętnie pomaga.
2: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj do szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od

0: 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Antyradio.

0: suszy? Będzie. Mimo śnieżnej i mroźnej zimy, lato nie zapowiada się dobrze. Coraz więcej z nas obawia się o pracę. W tej prawdzie będą też fryderyki już oficjalnie przyznane.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 6:30. Grzegorz Kornacki. Zagraża nam susza rolnicza, przede wszystkim północy, centrum i wschodniej części kraju, gdzie w ostatnim czasie padało najmniej. Według raportu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle, a to może odbić się na cenach.
2: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
0: Mówił dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Susza będzie się rozszerzać, bo według synoptyków lato będzie należało do tych gorących.
1: Prawda Antyradia.
0: Częściej boimy się o pracę, jej utraty. Obawia się 1/3 Polaków, a 2 lata temu to była 1/4. GI Group, Dorota Zawadzka.
3: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
0: 60% tych obawiających się rozważa zmianę zawodu.
1: Prawda Antyradia.
0: Na pełnej rakiecie wystartowało nam już French Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie gładko wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Hubert Hurkacz pokonał Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Maja Chwalińska z kolei pokonała Jensen Nguyen 6-4, 6-0.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozdane Fryderyki 2026. Zwycięzców poznaliśmy już jakiś czas temu, teraz za nami oficjalna gala. Artystką roku została Kasia Lins za muzykę, która łączy pokolenia. Wygrała ona też w kategorii pop alternatywny, bo tu najlepszym albumem została jej Obywatelka KL z interpretacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Album roku w kategorii metal dostała Koma za płytę z koncertu z Poland Rock Festival. W kategorii rock i blues nagrodzeni zostali ex aequo Waluś, Kraksa, Kryzys za tematy i wariacje oraz Błażej Król za popiół. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostali panowie z Lady Punk. O! Na zegarach mamy teraz prawie 6:32, a to oznacza, że czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Już ponad 130 milionów dolarów zebrał film Obsesja. To horror, który bije wszelkie rekordy w swojej kategorii, bo kosztował niespełna milion dolarów. Nakręcił go były youtuber Cory Barker. Przy okazji w drugim tygodniu wyświetlania frekwencja wzrosła i to aż o 30%. Zwykle trend jest odwrotny. Fabuła kręci się wokół chłopaka zakochanego w koleżance, który używa magicznej zabawki spełniającej życzenia, żeby ta odwzajemniła uczucia. Zabawka zadziałała, aż za dobrze i stąd tytuł Obsesja. Idris Elba nie będzie nowym Bondem. W rozmowie z magazynem People aktor stwierdził, że nie ma mowy, żeby zagrał główną rolę, bo jest za stary. Ma 53 lata. Wymieniani jako liderzy w wyścigu mają raczej w okolicach 30. Ostatnio coraz głośniej mówi się, że Bondem zostanie 28-letni Jacob Elordi.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Dużo słońca i zero deszczu dziś w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają od 17 do 28 stopni. Na ochłodę jedziemy do Koszalina. Tu właśnie będzie 17 stopni, 20 w Trójmieście, 24 w Rzeszowie, 25 w Krakowie, Opolu, Warszawie i w Szczecinie, 27 w Gorzowie Wielkopolskim i 28 w Zielonej Górze.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A tak się człowiek rozgląda. I niby tak wszystko po staremu. A przecież mówią, że trzeba, wiesz, inną drogę do pracy obmyślić, żeby mózg jakoś pracował. I tak sobie myślę, że trochę już mi się znudziłeś. Może zadbam o jakiś inny widok.
2: To by było na tyle, do widzenia, dziękuję. Desperanos.
1: Byś ty mnie tak zawsze słuchał i od razu spełniał moje życzenia. Proszę państwa, ten sympatyczny głos, który państwo słyszeli przed sekundą, tak, to jest on, to jest ten Piotr Kędzierski, zwany Kędziorem.
2: To ja, a naprzeciwko mnie legenda polska radiofonii, pan Michał Figurski.
1: Żywe legendy razy dwa i jeszcze Małgosia Wierzejewska i razem Desperanos w Antyradiu i pora rozpocząć kolejny nowy wspaniały dzień. Dzisiaj wtorek.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No to co, rozumiem, że pan Ciekawocha przychodzi z walizką pełną różnego rodzaju intrygujących wiadomości. Dziś poproszę kategorię, którą wybierzesz sobie sam.
2: Słuchaj, bo ja zacząłem, wczoraj czytałem taki tekst o człowieku, który przeżył jakiś uraz mózgu, mikrouraz mózgu i nagle okazało się...
1: Możesz przestać nawiązywać cały czas?
2: Słuchaj, i nagle okazało się, że jest normalnie taka choroba, która... Choroba. Raczej powikłanie, nawet sympatyczne powikłanie, gdzie po urazach głowy w wyniku zmian neurodegeneracyjnych nagle pojawiają ci się w głowie tej dziwne, niestandardowe talenty. Na przykład masz talent do muzyki, do języków, do matematyki i nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć.
1: Ale że nagle, bo po prostu któregoś dnia wstaję z łóżka i umiem saksofon?
2: Zdarzały się takie przypadki, gdy po uderzeniu w głowę zwykły człowiek nagle zaczynał płynnie mówić w kilku językach obcych lub zyskiwał niezwykły talent muzyczny albo na przykład malarski.
1: To się nazywa opętanie, mój drogi.
2: Opętanie. Michał, nie, my nie jesteśmy opętani, bo talentów żadnych nie mamy. Michaś, Piotr, jesteśmy z wami. Za chwilę siódma.
1: Merci beaucoup. On commence le mardi.
2: Ale, dobrze. Kugelschreiber.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: domu. Były militaria.pl.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Ten Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i żena bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
3: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Trzęsienie ziemi w Polsce to każda wizyta Metaliki, ale ta została przebadana. Likwidacja punktów pobierania opłat będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych. Zaczniemy od wykolejenia się pociągu po zderzeniu z ciężarówką.
0: Prawda Antyradia.
6: Minęła 7, Grzegorz Kornacki. Jedna osoba zginęła, 17 ma lekkie obrażenia. To jest ostateczny bilans popołudniowego zderzenia pociągu z ciężarówką w Wielkopolsce. Jak wiecie, z Prawdy Antyradia do wypadku doszło w powiecie obornickim w Garbatce. Skład wykoleił się, a linia pomiędzy Poznaniem a Piłą została zablokowana. Ciężarówka z kolei zapaliła się, zajmując również pobliską trawę. Ofiara śmiertelna to kierowca tego auta.
0: Prawda Antyradia.
6: Atak na rosyjską bazę paliwową. Ukraina uderzyła w skład w obwodzie Briańskim. To zachód Rosji. Skala szkód jeszcze jest oceniana.
0: Prawda Antyradia.
6: Ponad 7 milionów złotych będzie kosztować likwidacja bramek na A4 w Śląskiem. Chodzi o zachodni odcinek autostrady. Umowa ma być podpisana pod koniec roku. Opłaty w Żernicy, Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach były pobierane od 2012 do 2023 roku. Wtedy w życie weszły przepisy znoszące opłaty na autostradowych odcinkach zarządzanych przez państwo. To dotyczy pojazdów do 3,5 tony.
0: Prawda Antyradia.
6: Ograniczenia dla hulajnóg na minuty. W życie wchodzi kolejne porozumienie Warszawy z operatorami. Hulajnoga nie wjedzie teraz do Lasku na Kole czy do Parku Sowińskiego. Będzie też więcej miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę.
7: Dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. To m.in. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwar Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę.
6: Mówił Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Hulajnoga zwalnia automatycznie.
0: Prawda Antyradia.
6: Trzęsienie ziemi w Chorzowie. Tydzień temu Metallica dosłownie zatrzęsła ziemią pod Stadionem Śląskim. Odnotowała to stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium Śląskim. Wicedyrektor Damian Jabełka.
8: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim. I później pod koniec, to była chyba piosenka Seek and Destroy, tam też czuliśmy takie dosyć intensywne dźwięki. Myślę, że to jest dobre zadanie domowe, żeby zobaczyć sobie ten wykres na naszych mediach społecznościowych i spróbować dopasować setlistę do tych właśnie tąpnięć, do tych dźwięków tam.
6: Wcześniej wstrząsy na Śląskim wywołał koncert Rammstein.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Od 17 do 28 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Do tego bardzo dużo słońca, bardzo mało chmur i zero deszczu. Co innego późnym wieczorem. Wtedy może popadać w Poznaniu, w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Możliwe będą opady z burzami, a termometry będą wieczorem pokazywały od 15 do 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
9: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jakikolwiek wpływ na światową kulturę miała Kasia Linz, proszę Państwa, zostając artystką roku w PL. Chciałem z tego miejsca powiedzieć, że dla nas artystami roku zawsze będziecie wy, nasi słuchacze, co udowodnicie dzisiaj, chociażby zostając z nami do 10:00.
2: Ja chciałem pozdrowić pana Waluś Kraksa Kryzys, który zawsze wczoraj wspomniał, że mu się śniłem na scenie.
1: Co ty opowiadasz?
2: Naprawdę.
1: O Boże, jedyny.
2: I moje osiągnięcia taneczne mu się śniły, więc ja pozdrawiam Walusia i w ogóle bardzo fajnie.
1: Z tego miejsca chciałem ci podziękować, Piotr, bardzo serdecznie za to, że mi się wcale nie śnisz, ty i twoje dokonania taneczne. Natomiast, proszę Państwa, przyśnił nam się papież Leon XIV na przykład, czy też tania oferta i droga oferta na City Break w Europie.
2: Zastanawiacie się, jakie jest nasze narodowe hobby, o tym też powiemy.
1: Zdecydowanie tak, a jeżeli w ogóle macie brak pomysłu na wakacje, to oczywiście w Sokurs przychodzi wasz ulubiony tercet egzotyczny, czyli Małgo, Peter and Michael. Yes. Albowiem będziemy wam tutaj wsłali różnego rodzaju pomysły. A oprócz tego będziemy wam wsłali, pod warunkiem, że wygracie, oczywiście zaproszenia.
2: Jadę niedługo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Panie prezydencie Trump, proszę mnie wpuścić przez granicę. Bawu, który porównywany jest do pana, to nie jest mój żart. To jest tylko i wyłącznie informacja.
1: A przepraszam, a ta szczotka klozetowa na obie,
2: to kto?
1: No właśnie. Przepraszam, bilety na Jacka White'a będziemy rozdawali. Tylko tyle chciałem powiedzieć, bo to jest ważna informacja. 11:00 po 7:00.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Zdenerwowaliśmy się tutaj trochę, proszę Państwa, poza anteną. Urządziliśmy sobie małe prawo jazdy, jadąc po fiskusie. No jak można było tego człowieka od butelek opodatkować? No chłop pobił taki przyjemny rekord. Weź powiedz więcej.
2: Nie powiem nic więcej. Nie, bo ja nie zamierzam się denerwować. Wczoraj mówiliśmy o Fruit Water, mówiliśmy o, mój drogi przyjacielu, też z angielska. O czym mówisz?
1: O tym pogorszonym nastroju officer.
2: Yes. I dzisiaj porozmawiamy o czymś, co już weszło do języka potocznego, czyli city break, czyli po prostu wyjazd w weekend do jakiegoś miasta, ale spędzenie tam miło czasu.
1: Ale wrócimy do pana Wiesława, jeszcze proszę cię, bo ja naprawdę jestem cały czas zdenerwowany. City break, proszę państwa, czyli takie przełamanie się na miasteczko cudze, obce zazwyczaj, czyli wyjeżdżamy ze swojego i gdzieś na 3 dni lądujemy, 2.
2: No i wyobraźcie sobie, że raport City Cost Barometer 2026 pokazał, które miasta na starym kontynencie są najfajniejsze pod względem finansowym, żeby je odwiedzić i oszczędnie spędzić ten urlop.
1: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska i całej innej polskiej chlubnej reszty.
2: To ja lecę, dobra?
1: Jedziesz.
2: Które miasto jest ciekawe, fajne, sympatyczne i jeszcze tanie? Sarajewo, wyobraź sobie, stolica Bośni i Hercegowiny. Za pełen pakiet 12 analizowanych wydatków dwie osoby zapłacą tu średnio 287 euro, co daje 1200 zł około. Dalej Bukareszt, Rumunia, to jest już opcja troszeczkę droższa, 299 euro, potem Tirana, Albania, potem Belgrad, Serbia, potem Trencin, Słowacja, Ryga, Łotwa, Lille, Francja.
1: No Francja, no właśnie, 334 euro, słuchajcie, to jest 1400 zł, wyobraźcie sobie, za city breaka francuskiego. Jeszcze mamy jednego tutaj, bo tamto to było Lille, a teraz Strasburg, 370 euro, czyli 1557 zł za city break.
2: Te koszty, które były analizowane, obejmowały nie tylko klasyczne wydatki takie jak filiżanka kawy, butelka piwa, szklanka wina, ale również, proszę ja ciebie, 3-daniową kolację dla 2 osób.
1: Tanio, to na Krupówki zapraszamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
1: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
1: Od 6 do 9 w Żabce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
1: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
1: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
3: Amerykanie znów uderzyli w Iran, ale twierdzą, że nic się nie stało i można dalej rozmawiać o pokoju. W Polsce nie chcemy zmiany konstytucji. W tej prawdzie będzie też pływanie na byle czym.
4: Prawda Antyradia.
3: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Uderzenia USA w Iranie. Dowództwo centralne po nocnym ataku na stanowiska wyrzutni rakiet i na łodzie mówi, że to była tylko samoobrona. Pływające jednostki miały próbować stawiać nowe miny wodne. Porozumienie jednak nadal jest możliwe. To zapewnienia Marco Rubio, który dodaje, że nawet teraz, w ostatnich godzinach, były pewne rozmowy w Katarze. Szczegóły pozostają nieznane. Iran z kolei popuszcza lejce. Prezydent tego kraju nakazał zniesienie blokady internetu. Ta była utrzymywana od początku wojny, prawie 3 miesiące.
4: Prawda Antyradia.
3: Nowa konstytucja. Konstytucja niepotrzebna, tak mówi nieco ponad połowa Polaków w najnowszym sondażu dla Rzeczpospolitej. Za nową ustawą zasadniczą jest nieco ponad 40% z nas. Za zmianą są prawie 3/4 wyborców opozycji przeciwko prawie 3/4 wyborców koalicji. Ponad 2/3 niezdecydowanych nie widzi potrzeby zmian.
4: Prawda Antyradia.
3: 31 lat ma świeżo upieczona mama w Polsce. Takie są dane GUS za zeszły rok. Najwięcej kobiet rodziło w miastach na Mazowszu. Katarzyna Góral-Radziszewska.
5: Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu, i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy.
3: Statystyczny Bobas waży 3,5 kg, ale najcięższy ważył w zeszłym roku prawie 6 kg. Dziś, przypomnę, Dzień Matki.
4: Prawda Antyradia.
3: Pływanie na byle czym. W Rynie nadchodzi Ekologika, impreza, która co roku odwiedza jedną z 12 gmin Mazurskiego Związku. Organizatorzy zapowiadają m.in. pokazy flyboardu i właśnie byle co. Wojciech Kucwir.
6: Poprzez zrobienie czegoś, co będzie unosiło się na wodzie i szybko, powiedzmy, nie zatonie i będzie na tyle ciekawe, że naszą komisję zainspiruje, także jest rywalizacja właśnie w takim fajnym haśle pływanie na byle czym. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
3: Sama impreza w sobotę. Jest 7:32.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Sport w Antyradiu.
8: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Wczoraj Maja Chwalińska, Iga Świątek i Hubert Hurkacz na spokojnie zameldowali się w drugiej rundzie. Teraz poprzeczka idzie w górę. W środę Maja Chwalińska zagra ze Elise Mertens, obecnie 21. rakietą świata. Iga Świątek sprawdzi Czeszkę Sarę Bejlek. W czwartek rywalem Huberta Hurkacza będzie Francis Tiafoe. Dziś o 11:00 w pierwszej rundzie Kamil Majchrzak powalczy z Chilijczykiem Alejandro Rotabilo. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Amerykanie pokonali Węgrów 7-3 i nadal mają szansę na awans do ćwierćfinału, ale dziś muszą wygrać z Austrią. W drugim spotkaniu Czesi przegrali z Norwegią 1-4. Dzięki wygranej Norwegia melduje się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata.
7: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Do 28 stopni dziś w ciągu dnia. W całej Polsce będzie słonecznie, prawie w całej bardzo ciepło. 20 stopni i mniej jedynie w Suwałkach, Trójmieście i w Koszalinie. Nocą może popadać w Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i w Rzeszowie. Na Podkarpaciu nocą może też zagrzmieć i będzie wtedy od 9 do 17 stopni.
9: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No co fajnie brzmi ten Violet Girl, nie? A jeszcze lepiej zabrzmi Jack White 1 czerwca w Stodole. Słuchajcie, te bilety będziemy dzisiaj rozdawali. Bądźcie czujni. Tymczasem chcemy się skupić na naszych hobby i oto uwaga, Małgo zapytano o swoje, czyli konika, zaczęło wydawać siebie wulgarne komunikaty, co najmniej jak Jacek Protasiewicz dzisiaj w nocy.
2: Czy możemy o tym nie mówić, bo rozumiem, że chcecie mnie zapytać o wydatki na hobby. Nie rozmawiajmy o tym, dobra? Ja się teraz wyłączę.
1: Czyli nie jesteś statystyczna, że 300 zł miesięcznie? Co można kupić do konika za 300 zł, Małgo?
2: Musli.
3: Słuchajcie, moi drodzy, zacznę od cytatu. Blisko 4 na 10 ankietowanych Polaków przeznacza na swoje hobby powyżej 300 zł miesięcznie. Badanie nazywało się Polaków portret własny na tropie marzeń. No i wyobraźcie sobie, co wynika z tego badania. 17% badanych Polaków na swoje hobby przeznacza do 100 zł miesięcznie. 17%. Co trzeci respondent utrzymuje wydatki w przedziale 100-300. Z kolei sumy od 300 do 600 zł wskazało 23% ankietowanych. No i 11% dużo więcej.
1: Małgo się łapie, widzę, na ostatnią grupę, która na swoje hobby wydaje od 1001 do 2000 oraz powyżej 2000 zł, ale to jest tylko 2%, kochana, jesteś elitą.
2: Bo to te ostatnie wyliczenia, tak wiesz, minimum.
3: Ale słuchajcie, jest to trochę przerażające, że 61% respondentów opłaca swoje hobby ze swoich bieżących, proszę państwa, dochodów. Z kolei 4% korzysta z zakupów na raty, 3% z karty kredytowej, a 2% ankietowanych kiedyś skorzystało z kredytu gotówkowego na swoje hobby.
1: Słuchajcie, ja na swoje hobby wydaję 2 razy, bo moje hobby to jest gotowanie, a później moje hobby to jest odchudzanie. I jedno i drugie kosztuje tyle samo. Przepraszam.
3: Michał, trzeba się zastanowić. Będziesz sklejał modele od dzisiaj.
1: Piotruś w ramach hobby zbiera pieniądze. To jak cię policzyć?
3: Dogi Doctor, teraz Expected, 18 minut do 8 już.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Chciałem tak od kuchni zdradzić, że w naszym studiu, proszę Państwa, jest taka pancerna szkatułka. Kluczyk do pancernej szkatułki posiada tylko nasz redaktor naczelny Marcin Bąkiewicz, ponieważ nie ufa nam, nie wiem czemu.
2: Ja się nie dziwię. Ja wiem czemu.
1: W tej pancernej szkatułce zawsze są bilety. Dziś jest na Jacka White'a, żebyśmy tylko nie tknęli, ale Marcin już zmierza z kluczykiem.
2: Kolega synowiec stoi wyprostowany, ma flintę i odgania wszystkich. 11 minut do godziny 8, za chwilę newsy w Antyradio, a ja chciałem powiedzieć, że Michale,
1: tak?
2: Nałgo, słuchacze, zapomnieliśmy o kalendarium.
1: Gabcie, więc udało się zagadać.
2: Kalendarium i jest kilka fajnych dat.
1: Bilet na White'a po 8, kluczyk w drodze.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen.
20: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
20: i urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czeki na odkusi ceną każdy dział.
20: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No to zaczynamy. Sezon na upały. Ostrzeżenia płyną z Polski i nie tylko. Jak jest gorąco, to trzeba się schłodzić. O tym też będzie w tej prawdzie. A na koniec Donald Trump pochwali się zdrowiem.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Zaczynamy. Sezon na upały. IMGW ostrzega przed gorącem w Lubuskiem, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim i w Dolnośląskim. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia i będą obowiązywały od 13 do 19. Ostrzeżenia płyną jednak nie tylko z Polski. We Włoszech alert w 12 miastach i samo w sobie to jest alertem, bo pogodowe ostrzeżenia nadeszły w tym roku prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Spodziewane dziś temperatury będą o 7, a nawet 10 stopni wyższe od średniej dla końcówki maja. W najbliższych dniach we Włoszech nawet 35 stopni.
0: Prawda Antyradia.
1: Nadążyć za pogodą chcą Gliwice. W mieście w poniedziałek rusza sezon kąpielowy na Jeziorze Czechowickim.
2: Kąpiących się będą mieli na oku ratownicy, którzy będą pełnić dyżury codziennie od 10 do 18. Wraz z rozpoczęciem sezonu kąpielowego przy plaży pojawi się również strefa gastronomiczna. Ośrodek Czechowice ma też pole namiotowe, domki kempingowe, plac zabaw, park linowy. Jest ogólnodostępne grillowisko oraz boiska. Działać zacznie też wypożyczalnia sprzętu z kajakami i rowerkami wodnymi. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już o pływaniu mowa, na podbój stawów ruszyły podgorzałki, znaczy takie kaczki wypuszczone na wolność z poznańskiego zoo.
3: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii. No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska.
1: Mówił Remigiusz Koziński z Nowego Zoo. Niektóre podgorzałki dostały nadajniki, żeby można było je śledzić.
0: Prawda Antyradia.
1: Zdrowy jak podgorzałka jest Donald Trump, tak przynajmniej mówi on sam. Tuż przed corocznymi badaniami lekarskimi stwierdził, że czuje się jak 50 lat temu. Blisko 80-letni prezydent USA zaznaczył, że nie jest seniorem. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia.

Idzie pogodowe załamanie. Owszem, dziś przed nami nawet 28 stopni. W zasadzie brak chmur i brak deszczu. Jutro jednak będą najwyżej 22 stopnie. Do tego deszcz będzie pojawiał się w pasie centralnym i w całej południowej połowie kraju. W Krakowie, Katowicach i w Rzeszowie możliwe jutro będą też burze.

0: Erste Bank Polska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ale sprzedałem ciekawochę koledze Michałowi, ale o tym nie teraz, gdyż, proszę Państwa, już za chwilę usłyszycie zwiastowanie tego, co nastąpi.
2: Panie... Ja powiem tak, już za swe zapominalstwo zdążył mnie ofukać. W sumie w Google'ach każdy może sobie kalendarium wyszukać.
3: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Któż 2 na 10 ładnie powiedzieć?
1: 2 na 10, ten człowiek nic nie rozumie, nic. Dzisiaj dzień mamy, moi drodzy.
2: Przede wszystkim mamunia.
1: Mamunię.
2: Ziemia to matka, matka to anioł, anioł to stróż, stróż to dozorca.
1: To po pierwsze. 56 rok, w Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod Baranami. Lecimy dalej.
2: Demarczyk i Grechuta tam zaczynali.
1: Proszę Państwa, 82 rok, premiera E.T. w reżyserii Stevena Spielberga.
4: E.T. from home.
1: Poza tym 4 lata później, w 86, Final Countdown szwedzkiej grupy Europe.
2: To jest intrygująca ciekawostka, bo dzisiaj mamy premierę, słuchajcie.
1: Dokładnie, nowego Europe One on One, właśnie usłyszeliście je chwilę temu. Poza tym oddano do użytku stację warszawskiego metra Nostocja.
2: Stoklosy.
1: 98 rok, a na koniec zostawiłem sobie Kraków po raz kolejny. Otóż w Krakowie odsłonięto pomnik psa Joka. Ta historia chwyta za serce.
2: Tak,
1: pies
2: jest to
1: Jock,
2: prawda.
1: Proszę Państwa, kiedy jego właściciel zmarł w okolicach Ronda Grunwaldzkiego, zaczął się tam szwendać i tam cały czas przebywał. No niestety, wyobraźcie sobie, że no, nie dał się przygarnąć innym osobom, aż pani Maria Müller, a Marii Müller się to udało. Piotrki. No i kobieta zmarła chwilę potem. I wyobraźcie sobie, że Jock uciekł i no, na terenach kolejowych wpadł pod pociąg. Więc bardzo tragiczna historia, ale pokazuje, jak psy są związane
2: Piotr,
1: z ludźmi.
2: Powiedz, jak mnie zabraknie, też będziesz tak pod antyradio przychodził. Pomnik ci postawią.
1: Nie będę.
0: Człowiek kalendarium.

0: Proszę Państwa, to jest ten moment, na który czekała cała Polska. Sami jesteśmy niezwykle podnieceni. Cześć Marcin. Witam. Boże, Marcin, jaki poważny. Marcinie, poprosimy Cię, no milion naszych słuchaczy czeka na ten moment. Proszę Państwa, Marcin wyciąga w tej chwili klucz, podchodzi do naszej pancernej szkatuły i...
1: O, i...
0: Marcin, szybciej, ludzie czekają. Dziękujemy. Proszę Państwa, nasza pancerna szkatuła z biletem na Jacka White'a w tej chwili została oficjalnie otwarta.
1: I proszę Państwa, pytanie konkursowe, kreatywne, specjalnie dla Was. Otóż Jack White prowadził swoją firmę tapicerstwa artystycznego, ładniej się nazywała.
0: Jacek Białczyński, tapicerstwo.
1: I teraz wyobraźcie sobie, że jego babcia nie wyjechała z Polski. Mhm. I Jackiem Białkowskim i też ma firmę tapicerską. Jak ona według Was powinna się nazywać?
0: Zakład tapicerski Jacka White'a. Prosimy o nazwę. Proszę Państwa, Białczyński jeszcze może być. Białecki jakkolwiek. 321-321-600 lub desperanos@antyradio.pl. Nazwa jego zakładu.
1: Zamknij drzwi, Michał. Jedziemy z ekipą.
0: Dzięki, Marcin.
1: Passenger 19.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
6: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
7: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i żena bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeź

0: to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rozmowy USA-Rosja, m.in. o Ukrainie. Ławrow odezwał się do Rubio o 40 kontraktów w ramach SAFE do końca tego tygodnia. W tym samym czasie będzie decyzja, co dalej z cenami na stacjach paliw.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. O Ukrainie, Rosja i USA. Marco Rubio rozmawiał z Siergiejem Ławrowem na wniosek rosyjskiej strony. Tematami były wojna w Ukrainie, dwustronne stosunki i kwestia Iranu. Według Kremla rosyjski MSZ powiadomił Waszyngton o decyzji o systematycznych uderzeniach na cele w Kijowie. Celem mają być obiekty wojskowe i przemysłowe. Moskwa zasugerowała już cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Z Polski słychać, że każde uderzenie w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowane jako celowe i zamierzone.
0: Prawda Antyradia.
1: 40 kontraktów zbrojeniowych do końca tygodnia. Taki jest plan Polskiej Agencji Uzbrojenia w związku z wdrażaniem SAFE. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Jeżeli chodzi o te zakupy wspólne, tutaj nie mamy tego terminu końcowego, jakim jest 30 maja. W związku z tym te kontrakty będą podpisywane nieco później, ale faktycznie w Ottawie pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie podpisywał list intencyjny, w którym moja strona kanadyjska będzie się zobowiązywała do zakupów w polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: W przypadku Polski wspólne zamówienia z innymi państwami mają stanowić jakieś 30% wszystkich kontraktów.
0: Prawda Antyradia.
1: Ostatnie dni programu CPN to czas na szybkie myślenie o tym, co dalej. W teorii rządowe wsparcie na stacjach paliw wygasa z końcem tego tygodnia. W praktyce prawdopodobnie znów zostanie wydłużone. Znów o 2 tygodnie.
0: Prawda Antyradia.
1: Światowy Teatr u Twoich drzwi. W Katowicach w czerwcu będzie międzynarodowy festiwal teatralny Open the Door.
3: Ten otwierający festiwal Weekend zaprezentujemy między innymi wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Przepiękny spektakl, w którym będziemy mogli zobaczyć nieprawdopodobne zupełnie umiejętności akrobatyczne artystów, którzy go tworzą.
1: Zapowiadała kuratorka programowa Dagmara Gumkowska. Festiwal rusza 5 czerwca. Do zobaczenia będą spektakle z wielu krajów.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Basket Ligi, gdzie rozpoczynają się półfinały Mistrzostw Polski w koszykówce. W pierwszej parze Arka Gdynia zagra z Zastalem Zielona Góra. Rywalizacja będzie toczyć się do 4 zwycięstw. Spotkanie numer 1 rozpocznie się o 20:15. Siatkarska reprezentacja Polski kobiet wróciła z turnieju towarzyskiego w Genui z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami. Polki ograły Serbię 3-0, przegrały z Turcją i Włoszkami 2-3. Trener Lavarini ma materiał do analizy, który na pewno postara się wykorzystać, bowiem nadciąga Liga Narodów. Reprezentacja Polski bronić będzie 3. miejsca, które rok temu zdobyła podczas turnieju finałowego w Łodzi, ogrywając Japonki 3-1. W Chinach 3 czerwca startuje pierwsza kolejka. Nasze dziewczęta zagrają z Belgią, Chinkami, Serbią i Tajlandią.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dużo słońca, prawie brak chmur i ciepło. Tak będzie dziś w ciągu dnia, a najcieplej ma być w Zielonej Górze, 28 stopni, 26 stopni we Wrocławiu i w Katowicach, 25 w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i w Krakowie, 21 w Olsztynie, 20 w Trójmieście i najmniej 17 stopni dziś w Koszalinie.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jack White wystąpi na koncercie w naszym wspaniałym kraju 1 czerwca w poniedziałek w Stodole.
2: Rozsadzi ją na pewno.
1: Słuchajcie, zrobiliśmy konkurs, bo mamy jeden bilet dla was, który mam nadzieję pójdzie w odpowiednie ręce. Chodzi o to, że babcia pana Jacka
2: pochodzi z
1: okolic Rzeszowa, tak, mieszkała w Krakowie, potem wyjechała do Stanów, tam urodziła się już mama Jacka i zrobimy taką musical fiction troszeczkę. Mianowicie Jack White miał swoją firmę tapicerstwa artystycznego, która nazywała się Third Man Upholstery.
2: Nie podoba nam się ta nazwa bynajmniej.
1: Bardzo nam się nie podoba, więc pytanie jest takie, gdyby Jack był Jackiem.
2: I został w Rzeszowie,
1: albo mieszkał w Małopolsce, w okolicach Krakowa, to jak jego firma by się nazywała? Mamy już od was pierwsze telefony.
2: 321-321-600.
3: Cześć, Paweł z Wrocławia. Myślę, że firma Jacka White'a powinna się nazywać Armia Siedmiu Strzybek. Dzięki, hej.
2: To jest bardzo dobra propozycja na początek. Armia Siedmiu Strzybek z naszego telefonu, z naszego maila desperanos@antyradio.pl. Proszę państwa, zrobimy was na biało. Zgrany mebel. The Reconstructors. Takie są propozycje z naszego maila.
1: Mamy jeszcze telefon, halo?
4: Cześć, z tej strony Tomek. Ja myślę, że nazwa firmy taka rdzennie polska to powinno być coś, co zawiera imię i coś, co zawiera pol i oczywiście X musi być, czyli stawiam na Jacek z pol. Dzięki.
1: Bardzo dobre. Ale też polską tradycją jest imię, nazwisko i funkcja. Czyli nie wiem, Jacek Białkowski, tapicer od 1920.
2: Użytkownicy naszego maila desperanos@antyradio.pl poszli w kierunku copywritingu. I tutaj są propozycje: obijemy ci co chcesz, albo zrobimy cię na czarno-biało.
1: Phil Lizzy, Boys Are Back in Town. Boy będzie back in town 1 czerwca.
2: Za 17:09.

0: Przenosimy się teraz do archipelagu Palawan na Filipinach. Tak na jest. Wyspie, proszę Państwa, o której mowa, która ma 3,6 km kwadratowego. Na razie mieszka jedna osoba, jest to ogrodnik, który opiekuje się otaczającą go roślinnością. Bardziej taki gajowy, leśniczy.
1: Ale zacznijmy od początku. Jesteśmy w tej chwili przy założycielu firmy technologicznej zajmującej się chatbotami AI, który postanowił sobie sprawdzić, jak wyglądałoby państwo współrządzone przez sztuczną inteligencję. No i tu właśnie lądujemy na Filipinach, gdzie rozwijany jest eksperymentalny projekt takiego właśnie państwa przyszłości.
0: No i wyobraźcie sobie, będą awatary. Będzie 17 cyfrowych doradców, którzy będą replikami cyfrowymi Winstona Churchilla, Nelsona Mandeli, Marka Aureliusza, Mahatmy Gandhiego, Leonardo da Vinci czy Eleanor Roosevelt.
1: Słowem liderzy, proszę Państwa, myśli światowej, myśli legendarnej. No i do tego dokładamy najpiękniejsze, proszę Państwa, co ma do zaoferowania Azja, czyli dzikość, prostotę i
0: naturę. No i zobaczymy, co będzie się działo. Pan Thompson, bo tak nazywa się ten przedsiębiorca, chce w kolejnych latach wybudować na tej wyspie nawet 30 willi, aby stworzyć nowoczesną infrastrukturę opartą na energii odnawialnej i rozwiązaniach typu open source. No i zobaczymy, jak to się potoczy.
1: Chciałem zauważyć, że to nie jest nowy pomysł. Słuchaj, taki projekt już był, bo ja ci powiem tak, odległa wyspa, światowi liderzy.
0: Nie.
1: Czy ten pan nie miał na myśli imię Jeffrey?
0: Bo ja myślałem, żeby zrobić taką polską wyspę gdzieś.
1: Nie wchodź w to. Zostaw, wyciągam pasek.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Duchowny, który pozwalał sobie za dużo, usłyszał wyrok. Imigracja niezbędna, polska gospodarka nie odetnie się od niej w najbliższym czasie. W tej prawdzie też zwiedzanie przez rozwiązywanie zagadek.
0: Prawda Antyradia.
10: Jest dokładnie 9. Grzegorz Kornacki. Pół roku więzienia w zawieszeniu dla duchownego. Sąd w Łomży wydał wyrok w sprawie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo tylko, że dotyczył zachowania względem dorosłego 1,5 roku temu.
0: Prawda Antyradia.
10: Imigracja nasza codzienna. Nie odetniemy już polskiej gospodarki od pracowników przybywających z innych krajów. Tak pisze dziś Rzeczpospolita, przywołując liczbę. Pracujący i mieszkający w naszym kraju cudzoziemcy zwiększyli zeszłoroczne PKB od 200 do ponad 400 miliardów złotych, czyli od nieco ponad 5 do blisko 11%. Według raportu Instytutu Spraw Publicznych i Deloitte, Polacy coraz częściej mają kontakt z obcokrajowcami i na ogół dobrze to oceniają.
0: Prawda Antyradia.
10: Kontrwywiadowcza ochrona powinna obejmować mieszkanie matki prezydenta, tak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego po ostatniej interwencji służb w lokalu. Nie wiadomo, kto je wezwał. Bartosz Grodecki.
11: Nawet jeżeli nie było w sensie formalnym objęte ochroną, no to ten obiekt winien był być monitorowany. A w sytuacji, w której jesteśmy w ogóle w tej tej chwili, no to nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
10: Pałac Prezydencki oczekuje szybkiego zatrzymania sprawców.
0: Prawda Antyradia.
10: Prezydent tymczasem powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to Zbigniew Kapiński. W Sądzie Najwyższym Kapiński jest od 2020 roku, rok później został prezesem Izby Karnej SN.
0: Prawda Antyradia.
10: Zwiedzaj z przygodami, tak można teraz oglądać Polskę. W całym kraju jest ponad 1200 tras z questami, zadaniami, które można znaleźć w mobilnej apce Wyprawy Odkrywców.
5: Co pana zachęciło do rozwiązywania takich zagadek?
12: Nasz piękny kraj, który można zwiedzać, a zwiedzanie z questami to zwiedzanie z ulotkami, z aplikacją. Czyli nie trzeba brać przewodnika, żeby poznać najfajniejsze miejsca w Polsce.
5: Czy ciężko było rozwiązywać takie zagadki?
13: No, nawet ciężko, ale trochę mi mama pomogła.
5: Myślisz, że będziesz chciał jeszcze kiedyś rozwiązywać tego typu zagadki?
13: Myślę, że tak, bo całkiem ciekawe były.
10: Ze zwiedzającymi w Zielonej Górze rozmawiała Dorota Gut. Jest 9:02.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
10: Dużo słońca i zero deszczu dziś w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają od 17 do 28 stopni. Na ochłodę jedziemy do Koszalina. Tu właśnie będzie 17 stopni. 20 w Trójmieście, 24 w Rzeszowie, 25 w Krakowie, Opolu, Warszawie i w Szczecinie. 27 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i 28 w Zielonej Górze.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
15: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Widziałem Luce, to nowy model Ferrari, który został zaprezentowany. Ci hipokryci nie nazywają go Ferrari elektrycznym, jest to nowe Ferrari po prostu i proszę Państwa, nie ma nic wspólnego z pozostałymi modelami, które opuściły Maranello. Nie ma nic wspólnego z designem na przykład Pininfariny. Wygląda jak pralka, lodówka, ewentualnie iPhone, gdyż tutaj nie ma przypadku, za design odpowiadają panowie, którzy dużo produktów marki Apple stworzyli. No nie wygląda to dobrze, wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo źle.
2: To są takie duże resoraki po prostu.
1: Ja wiem, że to są, ale to są resoraki z emocjami, a poza tym mamy tutaj, brzydko mówiąc, heritage marki, który jest wspaniały i kurczę blade, nic mi się tutaj nie klei. Ja uważam, że to jest wszystko jeden wielki skam i zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Mój kolega wysłał mi w ogóle wyliczenia, że minimum, proszę Państwa, minimum za to nowe Ferrari zapłacicie, już Wam mówię, bo mi wysłał SMS-kiem całe obliczenia, minimum 2 320 9 tysięcy złotych, licząc po dzisiejszym kursie, ale pojawiły się też głosów jest bardzo dużo. Wywołało to mega emocje w świecie motoryzacji, ale pojawiły się też głosy, że wreszcie będzie takie Ferrari, które za kilka lat będzie można kupić za dobre pieniądze i nie będzie rosło w cenę. Więc zobaczymy, no, jak na tym, nie wiem, jak tą pralką będzie się jeździć. No, mnie na szczęście nie stać, więc w ogóle nie biorę tego pod uwagę, ale martwi mnie po prostu ten dorobek marki, który się psuje takim głupim projektami. Ktoś napisał, że tylko i wyłącznie nowe AMG GT jest brzydsze. Myślę, że tutaj na jednym torze mogą te auta się znaleźć, a my będziemy razem zamykać oczy. You Could Be Mine, Guns N' Roses, 12 minut po godzinie 9. Słuchacie Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ja ci powiem, że jakbym stał koło tej Ferrarki elektrycznej z wtyczką w ręku, to bym sobie tak śpiewał You Could Be Mine, później popatrzył na tę wtyczkę i poszedł do domu. No tyle czeka.
2: Nie będziemy tutaj roztrząsać, mnie nie stać na ten samochód, a nawet gdyby było mnie stać, to odwracałbym wzrok. Dobrze. Panie Michale,
1: tak,
2: gadamy
1: panie
2: o Jacku White'cie, który zagra koncert, dwa koncerty w Polsce.
1: Dokładnie.
2: Pierwszego w Stodole i na ten koncert mamy jeden pojedynczy
1: bilet. Pierwszego czerwca, żeby nie było.
2: Yes, sir. Mm-hmm. No i pytanie konkursowe jest takie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Jack White z zawodu zajmował się tapicerką.
1: Bo mój mąż, proszę pani, to z zawodu jest tapicerem.
2: I miał swoją firmę nawet, więc
1: miał.
2: Skoro jego babcia pochodzi z Polski, pomyśleliśmy, że Jacek Białkowski mógłby mieć firmę tapicerską w Polsce i jak ona by się nazywała?
1: Słuchaj, powiem ci tak, ta jego amerykańska nazwa to w ogóle zero tradycji, zero nawiązania, słuchaj, do matki ojczyzny. Słuchaj, biało-czarne, to jest bardzo dobre, ze względu oczywiście na zespół White Stripes, chociaż propozycja telefoniczna 37 tysięcy wszywek też całkiem niezła. Mamy kolejne 321-321-600.
3: Mariusz mówi, ja mam krótko. Jacek daje wdechę. Pozdrawiam.
1: Dobre. Ale patrz, jakie nasze. Is giving into the wood? Jakby to powiedzieć małko po ich niemu. Słuchajcie, szukamy nazwy dla warsztatu tapicerskiego Jacka White'a, który nawiązywałby do tradycji i do korzeni rodzinnych polskich.
2: Jacka Białkowskiego, Jacka Białka, Jacek Biały też może być tak. Interpretacje dowolne.
1: Zgrany mebel mi się bardzo podoba i obijemy każdego, kogo chcesz.
2: Teraz Green Day, Holiday, za chwilę newsy w Antyradio. 19 minut po 9 już.
1: Yes!

0: name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wy

0: są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
8: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: History Channel przedstawia.
10: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
9: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
10: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
9: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsc. Miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ciągle są i jeszcze potrwają utrudnienia po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w Stanach Zjednoczonych. W tej prawdzie też igrzyska na dopingu, które nie powaliły.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 9:30. Grzegorz Kornacki. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na kolejowej trasie do Poznania. Na odcinku Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie ciągle leży pociąg, który wykoleił się wczoraj po zderzeniu z ciężarówką. Kierowca auta zginął, poszkodowanych zostało kilkanaście osób. O sprzątaniu na miejscu PKP PLK Anna Znajewska-Pawluk.
2: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
1: Na trasie jeżdżą zastępcze autobusy, składy Intercity jeżdżą objazdami.
0: Prawda Antyradia.
1: Głodówka w USA. Jedzenia odmawia 300 osób przebywających w ośrodku imigracyjnym w Newark. Napięcia wokół tego miejsca narastały miesiącami. Co rusz pojawiały się głosy o nieludzkim traktowaniu zatrzymanych. Doszło też do starć protestujących z uzbrojonymi agentami federalnymi.
0: Prawda Antyradia.
1: Rak skóry u prezydenta Brazylii. Lula zaczął radioterapię, która ma nie zakłócić jego codziennej pracy. Wszystko ma potrwać 3 tygodnie.
0: Prawda Antyradia.
1: Mama najnowszej generacji sprawdzona. Z okazji Dnia Matki GUS przyjrzał się kobietom, które urodziły w zeszłym roku.
3: Polki matkami zostają coraz później. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
4: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat.
3: Najczęściej bąbelki przychodzą na świat w lipcu, we wtorki.
4: Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg.
3: Wyzwanie zaczyna się po opuszczeniu porodówki. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że prawie 70% matek odczuwa presję większą niż ich matki. Wiktoria Pieńkosz.
5: Konieczność dążenia do perfekcji na wielu polach jednocześnie. Od nieskazitelnego wyglądu i prowadzenia domu po sukcesy zawodowe.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Niewiele warte okazały się igrzyska na dopingu. Chodzi o Enhanced Games, zawody sportowe bez kontroli antydopingowej rozegrane w Stanach Zjednoczonych. Wynik lepszy od dotychczasowych rekordów świata był jeden. Grecki pływak Christian Golome przepłynął 50 metrów stylem dowolnym w 20 sekund i 81 setnych, o 700 setnych szybciej niż wynosił rekord.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Od 17 do 28 stopni dziś w ciągu dnia, do tego bardzo dużo słońca, bardzo mało chmur i zero deszczu. Co innego późnym wieczorem, wtedy może popadać w Poznaniu. W Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim możliwe będą opady z burzami. Termometry wieczorem mają pokazywać od 15 do 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Jacek Białczyński, ten Jacek Białczyński, Białkowski, jakkolwiek zwany, również Jackiem White'em, z babcią ze Rzeszowa, kiedyś miał zakład tapicerski. Proszę Państwa, dziś pytamy, jak powinien się nazywać, gdyby został w kraju, a w zamian rozdajemy Wam bilet warszawski.
2: Tak.
1: Na jego koncert 1 czerwca w Sebestodole.
2: Tak, na koncert krakowski.
1: Tak.
2: Również rozdajemy na naszej antenie, ale musicie nas słuchać cały dzień, bo duet z pary z głośników rozdaje na Kraków dziś.
1: Ambroży i Sandra mają dla Was ten krakowski event.
2: Do nas wróci bilet w piątek. Również będziemy czekały to na Warszawę.
1: Wtedy
2: rozdawać.
1: To tajną pancerną szkatułę ponownie otworzy Marcin Bąkiewicz, nasz naczelny, by ten bilet wydać. Póki co, słuchaj, Kamila walczy. Kamila walczy o ten warszawski i pisze tak. Gdyby babcia Jacka White'a nie wyemigrowała kiedyś z Podkarpacia, tylko została na miejscu i codziennie jadła proziaki zamiast hamburgerów, to dziś prawdopodobnie firma nazywałaby się Carska Tapicerska Podkarpacka Jacek Biały. Sofa twardsza niż charakter teściowej.
2: Poszli Państwo tropem naszego słuchacza, który proponował typowo polską nazwę, kończącą się na X albo Pol. No i jest Jacek Pol. Jacek Pol, tu nawet stołki mają duszę, też się przewija. Już wysiedziane, ta propozycja jest też super. Dużo tego mamy i teraz komisja losująca gier i zakładów. Wasze kreatywne
1: czy ja
2: odpowiedzi
1: mogę,
2: będzie...
1: Czy ja mogę jeszcze usłyszeć ten z 321-321-600? Małgo, prosimy.
3: Moja nazwa to Wypchane Szczęście. Wypchane, bo tapicer. Szczęście, bo gram w Krakowie. Pozdrawiam, Adrian.
1: Wypchane Szczęście.
2: Słuchajcie, ja jadę do mamy. Michał dał mi z Małgo dyspensę. Żegnam się z wami. Michał jeszcze zostanie na posterunku do 10.
1: Całej mamusie w nos od figury i Małgo zdecydowanie wszystkich słuchaczy Antyradia, mój kochany.
2: Dziękujemy wam bardzo. W sensie ja dziękuję, a ja dziękuję również Małgorzacie i specjalnie mojemu przyjacielowi Misiowi.
1: Specjalnie dla twojej mamusi cza-cza-cza. Przekażesz?

0: Uranos w Antyradiu.
1: Małgo, czy ty wiesz, ile razy to zrobiłaś w pieluchę w pierwszym roku swojego życia?
2: Ale co?
1: No wiesz co, matka zmieniająca pieluchy, zostało to obliczone. 7200 pieluch żeś zasrała w pierwszym roku życia, Małgo.
2: Bardzo ci dziękuję za tę informację, nie mogłam do dziś bez niej żyć.
1: A wiesz, ile godzin spędziłaś przy jej cycu?
2: Nie mam pojęcia.
1: Ileś się nassała?
2: Chociaż z tego, co ja wiem, to ja byłam karmiona krótko.
1: Słuchaj, 17 godzin tygodniowo żeś ssała tego cyca, wiesz, tylko po to, żebyś nie gadała cały czas.
2: Super.
1: Zapychano ci tym sutem matczynym buzie.
2: Jesteś straszny, po co ta informacja nam?
1: No słuchaj, ja ci tylko mówię, jak to wygląda. Proszę państwa, prawda jest taka, że słowo matka pochodzi od starożytnego słowa mać. I teraz pomyśl sobie, ile razy
2: tu bym postawiła kropkę.
1: Wzywasz matkę. Nie, słuchaj, naukowcy obliczyli. Posłuchajcie, ile razy należy dzwonić do matki? W ogóle, bo to będą bardzo kontrowersyjne reakcje i tezy. Otóż naukowcy, psychologowie wyliczyli, że do matki powinno się dzwonić, uważaj, raz w tygodniu.
2: No, jestem w stanie to zrozumieć, ale to chyba zależy od tego, jaki masz z nią kontakt,
1: co? Bo chyba słyszę wołanie mojej: jak to raz tygodniu?
2: Wszystkiego najlepszego z okazji dla mamy. Wszystkim mamom życzymy i żegnamy się już z państwem.
1: Ja dzwoniłem 2 dni temu. Chyba już nie muszę, całujemy was.
2: Klasycznie przepraszam za kolegę.
1: Serdecznie. Kochani, wszystkiego dobrego i kochane przede wszystkim dobrego. Matką jesteście, czy też nie. Każdy jakąś ma. Za 10 minut 10.
2: Ja tylko dodam, że na Jacka White'a do stodoły wybierze się Kamila.
1: No i Mać, gratulujemy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Policja swoje zrobiła, ale to nie koniec utrudnień na kolei w Wielkopolsce. Bezrobocie minimalnie w dół, pracownicy jednak częściej boją się o posady. W tej prawdzie też wstrząśnięci, ale już nie zmieszani, czyli Metallica.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 10:00, Grzegorz Kornacki. Skończyła policja, zaczynają inni. Służby ciągle pracują na miejscu wypadku kolejowego w Wielkopolsce. W Garbatce koło Rogoźna pociąg zderzył się wczoraj z ciężarówką. Kierowca zmarł, 17 osób zostało poszkodowanych. Policja przekazała już, że zrobiła co do niej należało, w tym szczegółowe oględziny. Teraz teren przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Kolejarze natomiast zaczęli ustawianie zniszczonego składu na torach. To pozwoli im ocenić zniszczenia całej infrastruktury. Na razie wersja jest taka, że utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra.
4: Antyradia.
3: Zawód dyrektor to może być też zawód dla rodziny. Do 10 lat więzienia grozi byłemu już dyrektorowi jednego z banków działających w całej Polsce. Jest podejrzany o oszustwa na szkodę klientów na blisko 9 milionów złotych. Chodzi konkretnie o sprzedaż funduszy inwestycyjnych, które nosiły cechy piramidy finansowej i o brak informacji o tym. Zarzuty postawiła prokuratura w Łodzi.
4: Prawda Antyradia.
3: 6% to bezrobocie w kwietniu i to spadek o 0,1 punktu od marca. Takie dane publikuje właśnie GUS. Zatrudnieni jednak coraz częściej obawiają się zwolnienia. Według GI Group boi się tego 1/3 z nas. 2 lata temu to była 1/4.
5: Kobiety bardziej niż mężczyźni boją się zwolnienia. Różnice są też między branżami. GI Group, Dorota Zawadzka.
6: Niepokoją się głównie pracownicy transportu i logistyki oraz handlu i produkcji. Najpewniej czują się pracujący w sektorze publicznym i w usługach.
5: Polscy pracownicy zrobili się przez tę niepewność ostrożni. Personel serwis Monika Banyś.
7: Zamiast podejmować nowe wyzwania, trzymają się kurczowo swojego obecnego miejsca zatrudnienia.
5: Taką postawę ma mniej więcej 1/5. Duża grupa zaczyna myśleć, co zrobić, jeśli faktycznie stracą pracę.
6: Aż 66% bierze pod uwagę zmianę zawodu.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
3: Metallica zatrzęsła Stadionem Śląskim nie tylko w przenośni, ale i całkiem dosłownie. Tydzień po koncercie mamy dane ze stacji sejsmologicznej Planetarium Śląskiego. Wicedyrektor Damian Jabełka.
8: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
3: Najmocniejsze tąpnięcie zostało zarejestrowane w początkowej części koncertu. Jest 10:02, to była Prawda Antyradia. Do 28 stopni dziś w ciągu dnia. W całej Polsce będzie słonecznie, prawie w całej bardzo ciepło. 20 stopni i mniej jedynie w Suwałkach, Trójmieście i w Koszalinie. Nocą może popadać w Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i w Rzeszowie, a na Podkarpaciu może też zagrzmieć. Termometry będą pokazywały wtedy od 9 do 17 stopni.
4: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Antyradio.
1: Rzeczywiście 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradio. Ciepło jakoś się zrobiło, na deszcz specjalnie się nie zanosi, zatem piękności wielkiej okoliczności przyrody nas otaczają. Proszę Państwa, mamy naprawdę bardzo wiele fajnych koncertów na Podorędziu, bo mamy tydzień z gwiazdami rocka. Ja będę miał dla Państwa dzisiaj dwuosobowe, i to dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Limp Bizkit 3 czerwca, Tauron Arena Kraków. Tam się dzieje, proszę Państwa. No i jeszcze święta, które przygotował dla nas społeczny researcher pan Wojciech. Mamy Dzień Samolotów z Papieru, Światowy Dzień Drakuli, Dzień Rudych, to Światowy Dzień Rudych, no i najważniejsze dziś święto, Dzień Mamy. Wszystkim mamom wszystkiego najlepszego, no i trzymajcie się mocarnie. Rodaczki, rodacy, jedziemy z Antyra.

0: sprawy. Donald Trump każe cłami, czy na przykład wycofywaniem wojsk amerykańskich z różnych krajów, a Rosja, no właśnie, jaka jest stosowana przez Kreml metoda karania nieposłusznych krajów? Po ostatnich prozachodnich działaniach władz Armenii, rosyjska inspekcja żywnościowa nagle doszukała się szkodliwych substancji w kultowym pitym od dziesięcioleci przez Rosjan ormiańskim koniaku. No i można w ten sposób ukarać, a tu Rosja to strona ogromna, ileż tego musiało tam się dać wpompować w ten rynek. Teraz problem. Ormiański koniak zakazany w Rosji. No to też kara.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Winter Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening

Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień

0: wersji 250 gramów, 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Koncert Antilato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Piekarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antilato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Proszę, kilka dni temu taki artykuł w publikatorze codziennym znalazłem. Tytuł: oddajcie mi rower, krzyczała pani Zofia, bo pani Zofia zdziwiła się, gdy po wyjściu z kościoła w niedzielę 10 maja nie znalazła swojego niebieskiego roweru typu damka. Pani się bardzo przejęła. I okazuje się, że cuda się zdarzają, ponieważ kilka dni później, to chyba niedawno, ktoś zapukał do drzwi i pani Zofii przywieźli jej skradziony rower. Pani Zofia stwierdziła, że natychmiast pojedzie do kościoła, żeby podziękować za ten cud. No ale tym razem nie będzie aż tak ufna, ponieważ zabiera ze sobą gruby łańcuch, którym rower przymocuje do trzepaka, dzięki czemu jest poważna szansa, że po wyjściu z kościoła jej rumak będzie stał tam, gdzie go zostawiła. Cuda się zdarzają.

0: Antyradio przypomina, że dziś dzień mamy, żeby ktoś nie zapomniał. Tak na wszelki wypadek, a kolejną godzinę, tuż po prawdzie Antyradia, pełnej kulturze, prognozie pogody, rozpocznę od słowa wnuczka. Dokładnie tak.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Burger ostry jak gitarowy riff, czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: USA uderzyły w Iran. Mówią, że to tylko samoobrona i nic się nie dzieje. Jaja w Łodzi. Służby przechwyciły jaja kajmana i żółwia. W tej prawdzie będzie też pływanie, nie tylko dla ochłody.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Uderzenia USA w Iranie. Dowództwo centralne po nocnym ataku na stanowiska wyrzutni rakiet i na łodzie mówi, że to była tylko samoobrona. Pływające jednostki miały próbować stawiać nowe miny wodne. Porozumienie jednak nadal jest możliwe. To zapewnienia Marco Rubio, który dodaje, że nawet teraz, w ostatnich godzinach, były pewne rozmowy w Katarze. Szczegóły pozostają nieznane. Iran z kolei popuszcza lejce. Prezydent tego kraju nakazał zniesienie blokady internetu. Ta była utrzymywana od początku wojny.
0: Prawda Antyradia.
13: Jaja jak kajmana albo żółwia. żółwia. To musi być przemyt. Taki ładunek przejął Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi w paczkach, w których miały być ciuchy. Co ciekawe, przemyt wykrył sam pracownik firmy odzieżowej. Paczka wydała mu się podejrzana, otworzył ją i zgłosił służbom. Specjaliści od weterynarii orzekli, że nie dość, że to przemyt zagrożonych gatunków, to jeszcze do tego amatorszczyzna. Badania wykazały, że jaja były martwe.
3: Prawda antyradia.
13: Zaczynamy sezon na upały. IMGW ostrzega przed gorącem w Lubuskiem, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim i w Dolnośląskim. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia i będą obowiązywały dziś od 13 do 19.
3: Prawda antyradia.
13: Teraz ochłoda. Na podbój stawów ruszyły podgorzałki, znaczy takie kaczki, wypuszczone na wolność z poznańskiego zoo.
14: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii. No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska.
13: Mówił Remigiusz Koziński z Nowego Zoo. Niektóre podgorzałki dostały nadajniki, żeby można było je śledzić.
3: Prawda antyradia.
13: Pływanie na byle czym w Rynie. Nadchodzi Ekologika, impreza, która co roku odwiedza jedną z 12 gmin Mazurskiego Związku. Organizatorzy zapowiadają m.in. pokazy flyboardu i właśnie byle co. Wojciech Kucwir.
15: Poprzez zrobienie czegoś, co będzie unosiło się na wodzie i szybko, powiedzmy, nie zatonie i będzie na tyle ciekawe, że naszą komisję zainspiruje. Także jest rywalizacja właśnie w takim fajnym haśle pływanie na byle czym. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
13: Impreza będzie w sobotę. Teraz jest prawie 11:03, a to oznacza, że czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
16: Mieszko Drescher, zapraszam. Piąty Shrek jeszcze nie zadebiutował, a już pojawiają się doniesienia o szóstym. Mówi o tym Mike Myers, który użycza głosu tytułowej postaci w angielskiej wersji językowej. Aktor przekazał w podcaście Fly on the Wall, że prace nad piątką i szóstką trwają równolegle. Tymczasem ta piątka już napotkała problemy i będzie opóźniona. Premiera ma być w przyszłym roku, 30 czerwca. Na razie nie ma szczegółów fabuły. Ponad miliard dolarów zebrane od zwykłych ludzi. I to nie jest masowa akcja charytatywna, a finansowanie gry Star Citizen. Studio Cloud Imperium Games pochwaliło się przekroczeniem kolejnej bariery. Ich dzieło jest w produkcji od bagatela 14 lat i wciąż nie ma daty premiery. Jest w ciągłej fazie rozwoju i na ten cel wydawane są wszystkie te pieniądze.
13: Idzie pogodowe załamanie. Dziś przed nami nawet 28 stopni. W zasadzie brak chmur i brak deszczu, ale jutro będą najwyżej 22 stopnie. Do tego deszcz będzie pojawiał się w pasie centralnym i w całej południowej połowie kraju. W Krakowie, Katowicach i w Rzeszowie możliwe będą też burze.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
17: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 13 minut po godzinie 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Wnuczka, bo tak miałem rozpocząć wywody w tej godzinie. Wnuczka faszysty gwiazdą. Tak napisali w publikatorze kolorowym codziennym. Podobno oburzenie we Włoszech. Alessandra Mussolini wygrała Big Brothera. Powiem Państwu szczerze, nie tak dziwi mnie fakt, że wnuczka faszysty gwiazdą, tylko to, że ten Big Brother to jeszcze istnieje, bo myślałem, że nigdzie na świecie już nikt się nie fascynuje takimi rzeczami totalnie reżyserowanymi. Tylko generalnie jest bangaranga. Wnuczka faszysty gwiazdą. A Big Brother w Polsce to tam zaistniał przez chwilę, potem jakoś to zwiędło i oddaliło się szczęśliwie. Proszę Państwa, jedziemy dalej w kierunku godziny 12:00, powolutku, ale pamiętajcie, że będzie dziś rozdrewnictwo.

0: Proszę, Disturbed, Sound of Silence. Proszę Państwa, osoby, które będą miały ochotę odwiedzić Kampinoski Park Narodowy, muszą mieć świadomość, że niedługo będzie wprowadzona opłata za parkowanie. I tutaj napisano, celem wprowadzenia opłat nie jest osiąganie zysku przez park, lecz między innymi ograniczenie nadmiernej presji samochodowej na najcenniejsze przyrodniczo obszary. No i bardzo dobrze. Od czerwca do grudnia tak będą egzekwowane. Od 1 czerwca uprzedzam te osoby, które będą miały ochotę odwiedzić Kampinoski Park Narodowy. No i to nie dla zysku, naprawdę.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: History Channel przedstawia.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
6: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
7: Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
6: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21. Tylko w telewizji History Channel.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Po reklamie.
11: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, popiera wprowadzenie opłat w Kampinoskim Parku Narodowym i twierdzi, że jeżeli te pieniądze pójdą na utrzymanie parkingów, ustawienie koszy na śmieci i całe resztę z tym związanym, to okej, jakieś ławki i stolik w ustronnym miejscu. Panie Chrisie, ten park odwiedza rocznie około 1 300 000 osób. No to jak zapłacą, to będzie z tego zbudować nawet jakiś wigwam albo coś w tym stylu. No i ten żubr będzie milszy dla towarzystwa.

0: proszę Państwa, za moment osiągniemy godzinę 12 po 12 w Antyradiu Rozdawnictwo. Zaproszeń na koncert Limp Bizkit. Bizkit 3 czerwca zagra w Tauro na arenie Kraków.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. History Channel przedstawia.
2: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
1: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
2: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w

0: czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jedna osoba zginęła w zderzeniu karetki z autem osobowym na obwodnicy Przemyśla. Staje się już jasne, kto zastąpi prezydenta Krakowa. Ochrona przyrody daleko na liście priorytetów rządzących. Są wyniki kontroli.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala po zderzeniu osobówki z karetką. Do tragedii doszło na obwodnicy Przemyśla na Podkarpaciu. Ofiara to kierowca auta osobowego. Na miejscu zdarzenia pracują służby, policja kieruje ruch na objazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Stanisław Kracik ma być tymczasowym zastępcą prezydenta Krakowa. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego będzie komisarzem do czasu wyboru nowego włodarza. W tym trudnym momencie jest potrzebny sprawny administrator, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
2: 20 ponad lat znam Stanisława Kracika. Ma ogromne doświadczenie, ogromny dorobek, ale też osobowość, która bardzo go predysponuje. Jest człowiekiem spokojnym, opanowanym, ale z drugiej strony stanowczym i zdecydowanym.
0: Kracik był wojewodą, wcześniej wieloletnim burmistrzem Niepołomic. Najpewniej jeszcze dziś jego kandydatura zostanie przedstawiona premierowi.
1: Prawda Antyradia.
0: Ochrona przyrody z obsuwą. Wyznaczenie obszarów Natura 2000 polskim rządom szło jak po grudzie. NIK skontrolowała lata 2019-2024. No i wynika z tej kontroli, że z opóźnieniem wyznaczono 98% obszarów ochrony przyrody. NIK Bartłomiej Pograniczny.
3: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
0: Najdłużej trwało wyznaczanie trzech obszarów ochronnych, obejmujących Puszczę Kampinoską na Mazowszu, Torfowisko pod Zieleńcem w powiecie kłodzkim i Jeziorka Chosińskie na Pojezierzu Kaszubskim. Zajęło to 15 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Liczne imprezy sportowe na letnich basenach, zapowiada opolski MOSiR. Sezon ruszy pod koniec czerwca i tak na przykład na Błękitnej Fali będzie szereg zajęć z akwazumby i inne aktywności. Na początku wakacji będzie tam też impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje.
4: Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy, będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, strażacy, którzy zaprezentują specjalistę. Sprzęt nurkowy.
0: Mówi Aleksandra Raś z MOSiR-u.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach od 16 stopni w Ustce do 25 w Legnicy. Przy zachodniej granicy, szczególnie w Lubuskiem, zrobi się dziś upalnie w okolicach 30 stopni. W pozostałej części kraju raczej do 25, jutro chłodniej, raczej nie więcej niż 20 i burze od Śląska po Podkarpacie.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Elegancki Radio.
1: 12 minut po 12, kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Przesłane najgłupsze tłumaczenia przed policją. 42-latek wjechał znak drogowy i tłumaczył, że zapomniał, że znak stoi w tym miejscu. Pomogło to z pewnością zażycie alkoholu, bo miał w organizmie 1,5 promila. Dlatego nie miał uprawnień do prowadzenia auta, no i tym podobne rzeczy. Zapomniałem, że znak tu stoi. Proszę Państwa, a teraz przechodzimy do rozdawnictwa. Mam 2 dwuosobowe zaproszenia na koncert Biskuit właściwie, 3 czerwca Tauron Arena Kraków. Tak. 2 takie 2-osobowe zaproszenia w garści trzymam. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. I tu uwaga, w mailu imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj wklej, to naprawdę ważne, i numer telefonu na wypadek wszelki. W temacie maila proszę dokończyć kolejny dowcip, który Państwo, jak mam nadzieję, bardzo kreatywnie zakończą. Zaczyna się to tak. Herbatnik poszedł w odwiedziny do makowca i już w progu domu makowca powiedział. Cóż takiego powiedział herbatnik, wchodząc do domu makowca? Proszę to napisać w temacie maila, no i zobaczymy, cóż to dzisiaj Państwo stworzą za zakończenie tego dowcipu. Herbatnik poszedł w odwiedziny do makowca i już w progu domu powiedział.

0: proszę Państwa, na intencję rozdawnictwa zaproszeń na koncert Limp Bizkit 3 czerwca Tauron Arena Kraków. Postanowiłem zainstalować Państwu taką zabawę, wykończenie dowcipu. Kilka niezłych propozycji już mam oznaczonych. Zobaczymy, kto może przebije wspomniane. Dowcip zaczyna się tak. Herbatnik poszedł w odwiedziny do makowca i już w progu domu makowca powiedział. Cóż takiego powiedział? Herbatnik, czekam na kolejne maile.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Super.

0: dodatkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów o

0: rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

jakoś rozwiązać rozdawnictwo. Zaproszeń na koncert Limp Bizkit 3 czerwca Tauron Arena Kraków. Zadanie było takie. Trzeba było dokończyć dowcip. Herbatnik poszedł w odwiedziny do Makowca i już w progu domu Makowca powiedział: starość nie radość, ja się kruszę, a ty się sypiesz, napisała pani Monika. Jeszcze jedno, ty to masz życie, cały czas ktoś cię kroi, napisał pan Karol. No i te dwie opcje zwyciężają. Za chwileczkę maile zwrotne do państwa pomkną niczym strzały i będzie można już być pewnym, że na koncercie państwo się znajdą. Rodaczki, rodacy, a my jedziemy dalej w kierunku godziny 13 z Antyradiem oczywiście. A państwu gratuluję, zresztą bardzo kreatywne były niektóre zakończenia dowcipu, niektóre bardzo rozwlekłe, a inne

0: tak co nawet studia Antyradia. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, Olku.
0: Słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz teledysk do tego numeru.
1: No, oczywiście, że pamiętam.
0: I tam
1: w studiu nagraniowym
0: jest
1: taki
0: dowód na to, że można uprawiać headbanging przy powolnych numerach. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam takie było.
1: Ale tak, ja to nawet widziałem w ostatni wtorek w Chorzowie tydzień temu, na Stadionie Śląskim.
0: Headbanging przy wolnym numerze. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek próbował na przykład w operze przy Jeziorze Łabędzi uprawiać headbanging. To byłoby bardzo interesujące.
1: Można zrobić taki... Zapomniałem, jak to się nazywa, że się zbiera...
0: Flashmob. Wszyscy uprawiają headbanging przy Jeziorze Łabędzie. Ciekawe, naprawdę. To może być gruba sprawa. Bartku, co tam u ciebie, tak w trzech słowach?
1: Gwiazdy rocka oczywiście na antenie Antyradia. Będę miał bilety na koncert Garbage w Warszawie.
0: Wow, Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, czeki dał.
18: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
22: Wszystko brzmi lepiej
23: w harmonii.
22: Dwa głosy współgrają
23: ze sobą.
22: Przekazują z lekkością
23: trudne wiadomości,
22: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
23: betonowy mur.
22: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
23: zostać influencerką.
22: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
23: Harmonizer.
24: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Po reklamie.
28: Antyradio.

0: szkolny minivan zderzył się z pociągiem. 4 osoby zginęły. CPN ma być przedłużony, zapowiada minister energii. Robert Lewandowski zagra w najbliższych meczach polskiej reprezentacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 4 osoby zginęły w zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem. Do tragedii doszło w Belgii, niedaleko Brukseli. Z niewiadomych jeszcze przyczyn auto wjechało pod pociąg, pomimo że szlabany były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać skład, ale bezskutecznie.
1: Prawda Antyradia.
0: Niemcy nie kradną nam paliwa. Tylko kilka procent wzrósł ruch aut z sąsiednich państw na polskich stacjach po wprowadzeniu pakietu CPN. Wzrost liczby turystów paliwowych jest niegroźny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
2: To nie jest tyle, ile mogłoby wpłynąć na zaburzenie podaży paliwa w Polsce. Jesteśmy z sprzedawcami w bardzo bezpośredniej relacji, raportują tę sytuację.
3: Największy ruch jest, rozumiem, na granicy polsko-niemieckiej.
2: On był największy historycznie w okolicy świąt Wielkiej Nocy, ale wrócił do normy. Bazy paliw są na wysokim poziomie i nie planujemy uruchamiać żadnych rezerw.
0: Program CPN, który obniża ceny, obowiązuje na razie do końca maja, ale według Motyki powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Jutro ceny maksymalne na stacjach mają być takie same jak dziś, czyli 6,42 za litr 95, 6,75 zł za litr diesla.
1: Prawda Antyradia.
0: W dużych miastach wynajem mieszkania jest najdroższy, ale i pensje są najwyższe. Rankomat.pl sprawdził, ile w kieszeni zostaje parze, w której oboje zarabiają średnią pensję w danym mieście i wynajmują 40 metrów kwadratowych. W Warszawie ponad 11,5 tysiąca, mówi Jarosław Sadowski.
4: Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych.
0: Najmniej zostaje takiej parze w Częstochowie, niecałe 9 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Robert Lewandowski powołany do kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Czy kapitan biało-czerwonych pogra jeszcze w reprezentacji, nie było jasne po tym, jak drużyna nie dostała się na mundial. Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra towarzysko z Ukrainą. 3 czerwca w Warszawie podejmie Nigerię.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach od 16 stopni w Ustce do 25 w Legnicy. Przy zachodniej granicy, szczególnie w Lubuskiem, zrobi się dziś upalnie w okolicach 30 stopni. W pozostałej części kraju raczej do 25, jutro chłodniej, nie więcej niż 20 i burze od Śląska po Podkarpacie.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Grupa Europe w Antyradiu. Po 9 latach doczekamy się ich 12 albumu, który będzie miał fajny tytuł. Ukaże się 12 września, więc można już sobie robić takie powolne końcowe odliczanie do premiery tego albumu, czyli takie The Final Countdown. A ta nowa płyta będzie się nazywała Come This Madness. Wspominałem, że fajny tytuł będzie miała. One and One to pierwszy singiel promujący to wydawnictwo. Dzisiaj czeka nas też szalony program w Antyradiu. Lokomotywa już rozpoczęła swój bieg. Obłąkany maszynista za jej sterami też jest. Bartek Synowiec, zapraszam do godziny 16:00.

0: ONA i Drzwi, czyli klasyka polskiego rocka w Antyradiu. Tak a propos naszego rodzimego rynku muzycznego, do wczoraj odbyła się gala wręczenia Fryderyków. No i teraz uwaga, Fryderykę w kategorii album roku metal zdobyła grupa Koma za płytę Koma Live at Poland Rock Festival. Dobrze słyszycie, w kategorii album roku metal wygrała koncertówka. Tak sobie myślę, że w oczach niektórych ubiegły rok był tak wybitny dla rodzimego metalu, że najlepszym rozwiązaniem okazało się wrócić do starszych numerów. Po co tam nagradzać nowe studyjne albumy tworzone miesiącami, skoro można docenić materiał, który już raz został nagrany, wydany, ograny i jeszcze raz zagrany na żywo. To jest dopiero ekologiczne podejście do muzyki. Szacun.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów.

0: człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Koncert Antylato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Pikarczyk oraz Jary. Oddział zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
14: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Po reklamie.
17: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Za 21 minut minie godzina 14, a ja jeszcze nie wspomniałem o tym, że nie przyszedłem dzisiaj na program z pustymi rękami, bo przecież mamy tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu, no i z super zaproszeniami na koncerty. Dzisiaj rozdam bilety na zbliżający się koncert grupy Garbage, która pojawi się 30 maja na letniej scenie progresji w Warszawie. Oczywiście z Shirley Manson w składzie i oczywiście z Butchem Wigiem na perkusji. Z Butchem, z którym możecie słuchać kolejnych części rozmowy, jaką przeprowadził z nim w ubiegłym tygodniu Robert Braua. Sprawdźcie dzisiaj w parze z głośników po południu, co legenda rocka powiedziała naszemu Robercikowi. A bilety na koncert Garbage rozdam niebawem. Trzymajcie się blisko Antyradia. Teraz grupa Republika na naszej antenie, swego czasu zresztą porównywana do Garbage. Amerykańska prasa muzyczna w latach 90. wręcz pisała o Republice jako o brytyjskiej odpowiedzi na sukces Garbage. No to posłuchajmy.

0: Corey Taylor w wersji soft razem z grupą Stone Sour, która tkwi w zawieszeniu od jakichś 6 lat, bo mniej więcej w 2020 roku ogłosili zawieszenie. Ciekawe, czy się w końcu odwieszą. Najwyższa pora. To niemal zamyka pierwszą godzinę z Rokomotywą w Antyradiu po godzinie 14. Natomiast znajdzie się miejsce między innymi dla Kultu, dla Red Hotów, dla The Offspring i jeszcze więcej. No i będą bilety na Garbage do wygrania.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepsze.

0: Traktat o współpracy obronnej z Wielką Brytanią zostanie podpisany jutro. Śmiertelny wypadek na Krajowej Szóstce na Pomorzu, zginęła jedna osoba. Chiny wzywają do deeskalacji po rosyjskiej zapowiedzi uderzeń na Kijów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony z Wielką Brytanią zostanie podpisany jutro. Jak zapowiada premier, istotne będzie tu cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Dokument ma być podobny do tego, który został podpisany rok temu z Francją. Jednocześnie przed rozpoczęciem obrad rządu Donald Tusk potwierdził ostatecznie, że to Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie. Zastąpi Aleksandra Miszalskiego do czasu wyboru nowego prezydenta. Miszalski stracił stołek w wyniku niedzielnego referendum.
1: Prawda Antyradia.
0: Śmiertelny wypadek na Krajowej Szóstce między Słupskiem a Lęborkiem w Pomorskiem. Zderzyły się dwie osobówki, zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana.
1: Prawda Antyradia.
0: Deeskalacja i dialog to jedyny realny sposób zakończenia wojny. Tak chiński MSZ komentuje rosyjskie groźby zmasowanych ataków na Kijów. Rzeczniczka resortu dyplomacji pytana, czy Chiny zamierzają ewakuować swoich dyplomatów z Kijowa, nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła, aby istniały takie plany. Ironią byłoby, gdyby chińskich dyplomatów pozabijały rosyjskie drony z silnikami chińskiej produkcji, o których donosił ostatnio ukraiński wywiad.
1: Prawda Antyradia.
0: Panowie, jazda po zdrowie. Bezpłatne badania dla mężczyzn trwają we Wrocławiu. Przy ulicy Lekarskiej czeka mobilny haskobus, w którym można wykonać szybkie i bezbolesne badania.
2: Będzie można skonsultować się z farmaceutą, porozmawiać z fizjoterapeutą, wykonać badanie USG, jednokanałowe EKG, zmierzyć ciśnienie, tętno, wykonać testy sprawnościowe.
0: Mówi Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik fundacji Haskolek. Warto się pospieszyć, bo akcja trwa tylko do 17.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy, wypasiony wybieg dla psów otwarto w Chorzowie. Kosztował prawie 800 tysięcy złotych.
3: Teren został ogrodzony i podzielony na przestrzenie dla mniejszych psiaków i tych większych. Na wybiegu są dla nich różne zabawki, tunele, kładki, opony do skakania czy tyczki do slalomu. Są też alejki, oświetlenie oraz zieleń. Nowy wybieg powstał w sąsiedztwie miejskiego schroniska. Dzięki temu psiaki, które tam mieszkają, też mogą się bawić. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Słonecznie i ciepło w całej Polsce, najcieplej w lubuskich Słubicach, prawie 27 stopni, najzimniej w Ustce na Pomorzu, 10 stopni mniej. Jutro raczej słonecznie, ale chłodniej, do 20 stopni. Na południu od Śląska po Podkarpacie może grzmieć.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Deep Purple z nowym numerem Arrogant Boy w Antyradiu. Dzisiaj nie bądźmy aroganccy, dzwonimy wszyscy do swoich mam. Dzisiaj oczywiście dzień mamy, 26 maja, pamiętamy o nich. Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchających nas rokowych mam. No i życzenia pociechy z dzieci. Drogie mamy! A zupełnym przypadkiem 26 maja to także Światowy Dzień Drakuli, bo właśnie 26 maja 1897 roku ukazała się znakomita powieść Brama Stokera, jak się później okazało, czyniąc z Drakuli najpopularniejszego wampira ever. Bartek Synowiec, kłaniam się w lokomotywie Antyradia, jedziemy dalej.

0: 24 minuty po 14. David Bowie w Antyradiu. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Mystic Festival w Gdańsku, czyli największy festiwal metalowy w Polsce, który odbędzie się tym razem w dniach od 3 do 6 czerwca. No i żeby tradycji stało się zadość, przeciw niemu po raz kolejny protestuje organizacja pod nazwą Polska Katolicka Nielaicka. W opublikowanym przez nią niedawno proteście możemy przeczytać, że Mystic Festival jest zaplanowaną celebracją zła, zgnilizny i buntu. Jest też odniesienie do kilku artystów, którzy pojawią się w tym roku na festiwalu. Na przykład zespół Belphegor został określony mianem bluźnierstwa przekraczającego skalę. Severe Torture to kult zgnilizny i sadyzmu. Rotting Christ to świadoma profanacja. 4 czerwca dodatkowo planowany jest publiczny różaniec pokutny za bluźnierstwo w Gdańsku. I tak sobie myślę, że żaden festiwal metalowy nie mógłby sobie wymarzyć lepszej reklamy.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Nie każda gwiazda jest spokojna.
4: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też.

0: bank.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: Za 21.15 czas przejść do rzeczy, którą zapowiadałem dzisiaj już kilka razy, mianowicie do rozdawnictwa biletów na koncert grupy Garbage, która 30 maja wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Pan Butch Vig też tam będzie, ten, który codziennie pojawia się na naszej antenie po godzinie 18 i fragmenty wywiadu z nim emitujemy.
1: Hi, I'm Butch Vig from Garbage and you're listening to Anti-Radio.
0: Jeśli chcecie przekonać się o tym na żywo i zobaczyć tego pana, jak gra na perkusji w Garbage, no to mam podwójny bilet do rozdania. Garbage z języka angielskiego oczywiście oznacza śmieci. No to napiszcie mi proszę, biletu z jakiego koncertu nigdy nie wyrzucicie do śmieci. Mam na myśli oczywiście koncerty, które już się odbyły. Z pewnością wiele z was kolekcjonuje bilety i zachowuje je sobie na pamiątkę. A który z nich jest dla was tym najważniejszym? Napiszcie do mnie na bartek@antyradio.pl. Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. W nagrodę komuś z was oddam nowy bilet, a nawet bilety na koncert 30 maja w Warszawie na letniej scenie progresji na Garbage. bartek@antyradio.pl. Tu mnie znajdziecie.

0: Bad Medicine i Bon Jovi. Wyobrażam sobie, że ten kawałek musi świetnie brzmieć na żywo. No i właśnie, dzisiaj wspominamy sobie stare koncerty. Ania z Będzina napisała, że nigdy nie wyrzuci biletu z koncertu Nightwish z 2022 roku, choć o tym wtedy nie wiedziałam. Byłam wtedy w ciąży z drugim synem, więc to był jego pierwszy koncert rockowy. Dla Mariusza natomiast najcenniejszym biletem, jaki posiada, jest bilet na koncert Aerosmith z lat 90. Mariusz pisze: byłem, było super, chociaż miałem tylko 15 lat. Pozdro dla ciebie, Bartku, i całej ekipy od fana z Bielska Białej. Też Karolina napisała: nie wyrzuca absolutnie wszystkich biletów z koncertów, ale najważniejszy bilet, który trzymam w sekretnym pudełeczku razem z pinem, to bilet z koncertu Pearl Jam z warszawskiego Torwaru z 96 roku. To był mój pierwszy taki duży koncert i zarazem koncert mojego życia. Do tej pory mam ciarki na plecach. Fajnie się czyta takie historie. Do wygrania bilet na Garbage 30 maja w Warszawie napiszcie, jakiego biletu nigdy nie wyrzucicie do śmieci. Bartek@antyradio.pl.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię Ci, raz byłeś, już Ci nie odpuści.
8: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Wydłuża się śledztwo w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki. Podwyższone stopnie alarmowe dłużej. Premier zdecydował. Ochrona przyrody czeka. NIK skontrolował wyznaczanie obszarów Natura 2000.
12: Prawda Antyradia.
13: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Sprawa śmierci Łukasza Litewki trudniejsza niż się wydawało. Śledztwo się przedłuża, choć sprawca przyznał się do udziału w zdarzeniu, a dowody zostały zabezpieczone. Biegli wciąż odtwarzają przebieg wypadku. Rekonstrukcja jest kluczowa do wyjaśnienia całej sprawy. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zakłada, że co najmniej do jesieni potrwa kompletowanie i analiza wszystkich dowodów. Do samej tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej.
12: Prawda Antyradia.
13: Podwyższone stopnie alarmowe do końca sierpnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że premier podpisał stosowne zarządzenia. To echa aktów sabotażu na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku.
12: Prawda Antyradia.
13: Ochrona przyrody poczeka. Czasem latami. NIK sprawdził, jak szło polskim rządom wyznaczanie obszarów Natura 2000, no i szło z oporami.
14: Obszary Natura 2000 wyznacza Unia Europejska. NIK, Bartłomiej Pograniczny.
15: Kraje członkowskie mają maksymalnie 6 lat w przypadku obszarów siedliskowych, by dostosować je do swojego prawa.
14: W latach 2019-2024 Polska Polska nie wyrobiła się w terminie w przypadku 98% takich obszarów.
15: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską.
14: Nie tylko to idzie jak po grudzie. Powiększanie parków narodowych też. Greenpeace, Marek Józefiak.
16: Do większości naszych parków narodowych bardziej pasowałaby nazwa skwery narodowe, bo niestety obejmują niewielkie skrawki dzikiej przyrody.
14: Joanna Obuchowska, Antyradio.
12: Prawda Antyradia.
13: Zamiast skrzyżowania będzie rondo. To ma poprawić bezpieczeństwo. W Gliwicach skrzyżowanie ulic Bojgowskiej i Rolników zostanie przebudowane w czterowlotowe rondo. Zarząd Dróg Miejskich Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
17: Takie rozwiązanie w naturalny sposób porządkuje ruch i ułatwia włączanie się do jazdy. Kierowcy wyjeżdżający z ulicy Rolników powinni szczególnie odczuć tę zmianę. Przejazd stanie się sprawniejszy i mniej problematyczny.
13: W ramach inwestycji zmieni się też układ pobliskich ulic. Powstaną też chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Drogowcy wyłonili już wykonawcę prac. Prawie 4 minuty po 15. Pełna kultura. Zapraszam. Już ponad 130 milionów dolarów zebrał film Obsesja. To horror, który bije wszelkie rekordy w swojej kategorii, bo kosztował niespełna milion dolarów. Nakręcił go były youtuber Cory Barker. Przy okazji w drugim tygodniu wyświetlania frekwencja wzrosła i to aż o 30%. Zwykle trend jest odwrotny. Fabuła kręci się wokół chłopaka zakochanego w koleżance, który używa magicznej zabawki spełniającej życzenia, żeby ta odwzajemniła uczucia. Zabawka zadziałała, aż za dobrze i stąd tytuł Obsesja. Idris Elba nie będzie nowym Bondem. W rozmowie z magazynem People aktor stwierdził, że nie ma mowy, żeby zagrał główną rolę, bo jest za stary. Ma 53 lata. Wymieniani jako liderzy w wyścigu mają raczej w okolicach 30. Ostatnio coraz głośniej mówi się, że Bondem zostanie 28-letni Jacob Elordi.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
13: Słonecznie i ciepło w całej Polsce, najcieplej w Legnicy, 28 stopni na termometrach, najzimniej w Ustce, na Pomorzu zaledwie 17. Jutro też raczej słonecznie, ale chłodniej, do 20 stopni. Na południu od Śląska po Podkarpacie ma grzmieć, w czwartek znów słonecznie, ale bez upału.
18: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
12: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
19: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

YouTube znowu w Antyradiu. 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Lokomotywy. Również znowu w Antyradiu. Bartek Synowiec, zapraszam. Jako że zbliża się kolejny długi weekend, nieopatrznie kliknąłem dziś w artykuł pod tytułem Najtańsze i najdroższe miasta na City Break w Europie. Eksperci przeanalizowali ceny 12 codziennych wydatków, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, wejściówki do muzeów, interesujących miejsc i takie tam w 50 europejskich miastach, by sprawdzić, gdzie naprawdę opłaca się pojechać i gdzie lepiej przygotować się na większe wydatki. No i top 3 najtańszych miast do odwiedzania na taki długi weekend to Sarajewo w Bośni i Hercegowinie, gdzie dwie osoby przez weekend wydadzą łącznie około 1211 zł. Na drugim miejscu Bukareszt, oczywiście w Rumunii, 1262 zł na dwie osoby. Na trzecim miejscu Tirana Albańska. Tam w parze wydamy w trakcie weekendu 1285 zł, tak na oko. A najdroższe miasta w Europie do odwiedzenia? Tego wam nie powiem, bo jak tylko zobaczyłem słowo najdroższe, to natychmiast przestałem czytać, uznając to za mało interesujące.

0: 24 minuty po 15. Dzisiaj pytam was o bilet, którego nigdy nie wyrzucicie. Pamiątkowy bilet z koncertu. bartek@antyradio.pl to mój mail, pod który można się zgłaszać, bo tak w ogóle to jest pytanie konkursowe w sprawie nowych biletów, które można dostać od nas na koncert Garbage. Ten koncert odbędzie się 30 maja w Warszawie. Janek napisał: nigdy nie wyrzucę biletu z koncertu Type O Negative z warszawskiej Stodoły z lipca 2003. Te czasy już nie wrócą. Muzyka za to jest wieczna i gra w moim sercu i duszy. Tak, to jest niesamowita pamiątka. Też miałem szczęście być kiedyś na koncercie Type O Negative, czyli no, zespołu, który niestety już nigdy żadnego koncertu nie zagra. Ewa pisze: nigdy nie wyrzuciłabym biletu z koncertu Metallica na Stadionie Gwardii w 1999 roku, ponieważ jak się później okazało, był to ostatni koncert zespołu w Polsce z Jasonem Newstedem w składzie, moim ulubionym basistą. I takie wspominki dzisiaj uprawiamy w trakcie Lokomotywy. Za 10 minut zamykamy konkurs i do kogoś z was polecą bilety na Garbage 30 maja w Warszawie.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: I jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89.

0: Lider ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. To trzęsienie ziemi? Nie, to Metallica zagrała na Śląskim. Planetarium Śląskie przyjrzało się odczytom z sejsmografu z zeszłego tygodnia. Okazało się, że ziemia w okolicy zadrżała po tym, jak Metallica wyszła na scenę w kotle czarownic i bliżej końca koncertu, tak, w okolicach kawałka Seek and Destroy. Rozdane Fryderyki 2026, za nami oficjalna gala. Artystką roku została Kasia Lins, wygrała ona też w kategorii pop alternatywny. Najlepszym albumem została Obywatelka KL. Album roku w kategorii metal dostała Koma za płytę z koncertu z Poland Rock Festival. W kategorii rock i blues wygrał m.in. Waluś Kraksa Kryzys za tematy i wariacje. Złoty Fryderyk za całokształt.

Za 20.16 przyszła pora, żeby rozwiązać konkurs, w którym do wygrania był podwójny bilet na koncert Garbage 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. Pytałem was o to, którego biletu nigdy nie wyrzucicie do śmieci z tych koncertów, które się oczywiście odbyły. Przyszło bardzo dużo fajnych maili, zresztą czytałem je na antenie w trakcie dzisiejszej Rokomotywy. A jeśli chodzi o zwycięstwo w konkursie, to wybrałem mail Marcina, który napisał: nigdy nie wyrzucę biletów na Suede z Berlina w 2010. Mroźny, grudniowy Berlin, niemożliwie długa 10-godzinna wyprawa samochodem z Krakowa, zamarzniętą A4. Na pierwszy w moim życiu koncert Suede, tuż po ich reaktywacji po 7 latach przerwy. Udało nam się przepchnąć pod samą scenę. Jedna szczęściara z naszej ekipy miała okazję uścisnąć frontmana Bretta Andersona podczas bisu, kiedy wędrował, jak to ma w zwyczaju, wzdłuż barierek. Poza tym czekam na ich koncert w Warszawie tego lata, też w Progresji. Tu bilety już zamówione, a na Garbage oczywiście chętnie bym się wybrał, dzięki Antyradiu. No to twoje życzenie staje się faktem, Marcin. Podwójne zaproszenie na koncert Garbage, który już za 4 dni na letniej scenie Progresji leci do ciebie. Gratulacje.

0: weszło na antenę.
1: Nie, dzień dobry.
0: Cię przyłapię. Sandra Hajduk-Popińska i Tomek Obertyn w studiu. Cześć.
2: Dzień dobry. To niebezpieczna gra, w którą grasz, ale podziwiam mimo wszystko.
0: Fajna piosenka, nie?
1: Fajna. Bardzo fajna, bardzo fajny numer.
0: Dlatego ją przerywamy. Co w parze z głośników po godzinie 16?
1: Proszę.
2: No, dzisiaj między innymi będziemy mieli dla was bilety na koncert Jacka White'a i powiemy, dokąd jedzie różowy pociąg.
1: O.
0: A to nie było wczoraj?
2: Nie.
1: Patrz, ale słucha nas, dobry jest.
2: Dobry.
0: No to zostańcie z Antyradiem. Bartek Snowiec, już uciekam, cześć.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
21: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Raczej nie będzie wspólnego kandydata rządzących na prezydenta Krakowa. Lewica chce własnego. Pożar hali z oponami w okolicach wielkopolskiego Wolsztyna. Jest odpowiedź rządu na próbę zdeknemblowania polskiego astronauty.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Kogo wystawić do przedterminowych wyborów w Krakowie, zastanawiają się w koalicji rządzącej. PSL opowiada się za wspólnym kandydatem. Koalicja Obywatelska nie wyklucza takiego rozwiązania, mówi Mariusz Witczak.
2: To musi być uzgodnienie, które nie będzie budziło żadnych konfliktów.
1: W praktyce to może być niewykonalne, bo Lewica chce postawić na swojego kandydata.
0: Prawda Antyradia.
1: Duży pożar hali niedaleko Wolsztyna w Wielkopolsce. W środku przechowywane były m.in. opony. Ogień został opanowany. Na miejscu jednak cały czas pracują strażacy, mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Martin Halasz.
3: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
1: Ranna została jedna osoba, to pracownik hali, który próbował ugasić ogień. Służby ratunkowe apelują do mieszkańców, żeby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska.
0: Prawda Antyradia.
1: Na pewno nie będzie żadnej cenzury. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie zapędów szefowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Marta Wachowicz chciała zakazu publicznych wypowiedzi dla polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, to dlatego, że ten miał czelność skrytykować działania Polsy. Poszło o program IRIS-2, który w ocenie astronauty nie służy Polsce, a rządom Niemiec i Francji.
0: Prawda Antyradia.
1: Rowerem przez Stany Zjednoczone. Tomasz Dzierga z Siemianowic-Śląskich wyruszył w taką trasę. Chce przejechać ponad 5000 kilometrów w nieco ponad miesiąc.
4: Trasa będzie prowadziła od Nowego Jorku, najpierw do stolicy, bo taki mam challenge życiowy, żeby jak najwięcej stolic świata zobaczyć. Od stolicy kieruje się na Detroit, z Detroit do Chicago. No i z Chicago już trochę pieniędzy trzeba przehulać w Las Vegas i już do Los Angeles.
1: Przejazd rowerem przez USA zorganizowano w ramach projektu Ja jadę, ty pomagasz. W tym roku pieniądze na zrzutce są zbierane na rehabilitację Wojtka chorującego na autyzm i padaczkę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Słonecznie i ciepło w całej Polsce, najcieplej w wielkopolskim Lesznie, 29 stopni na termometrach, najzimniej w Ustce na Pomorzu, zaledwie 17. Jutro też raczej słonecznie, ale chłodniej, do 20 stopni na południu, od Śląska po Podkarpacie ma grzmieć. W czwartek znów słonecznie, ale bez upału.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Im dłużej żyję, tym bardziej przychylam się do tego tytułu.
3: A ja tam wierzę. Niektórym. Znaczy Sandrze, głównie. Budka suflera. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomek Ambroży-Obertyn.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 16. Para z głośników przejmuje stery antyradiowej Łodzi. A dokąd dopłyniemy dziś?
2: Zobaczymy. Nikt nie wie. Ahoj, dopłyniemy gdzieś. Ahoj, przygodo, dokładnie. Sandra Hajduk-Popińska, czyli pierwszy oficer.
1: Proszę o Bertyn, mój ulubiony majtek.
2: Tak jest, bez majtek. Kochani, dzisiaj do godziny 20 będziemy mieli dla was między innymi bilety na koncert Jacka White'a.
1: Będzie też o tym, jak kiedy człowiek staje się jeleniem.
2: O, proszę bardzo. No to są różne koncepcje. Tak. Będzie również Światowy Dzień Drakuli, będzie również, co jeszcze będzie? A, będzie konkurs Ostatni Będą Pierwszymi, czyli pojawi się Radio Kalambur, w którym ukryta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec pary z głośników. Będziecie musieli odgadnąć. Do wygrania jest oczywiście Powodzenie Walkowie, no i mecz Antyradia.
1: Tak jest. Będzie też o hologramie Ozziego Osborna. Bardzo kontrowersyjny temat, ale jak się okazuje, niektórzy już nie mogą się doczekać takiego spotkania.
2: No proszę bardzo, a propos spotkań, pojedziemy również różowym pociągiem. A dokąd? Na to się okaże. No a teraz Green Day. Zamknęłaś usta? Nabrałaś wody? Dobrze. Boulevard of Broken Dreams.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Hunsfot, Bisurman, Rozrabiaka, Wild Child, The Black Keys w parze z głośników 24 minuty po godzinie 16.
2: Z twojego języka polskiego to notatki można robić. Ty jesteś taki oczytany, Tomek.
1: Boże, dziękuję bardzo. Dunk Jones i Blondie już za chwilę, a my mamy dla was konkurs, który nazywa się Ostatni będą pierwszymi.
2: Który polega mniej więcej na tym, że za chwilę puścimy wam zagadkę dźwiękową, a wy na jej podstawie macie odgadnąć, jaki zespół zagra na koniec pary z głośników.
1: To jest kalambur, w którym nazwa tego zespołu jest zawarta. Gotowiście? No to posłuchajcie.
3: Co wy tam palicie?
4: Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kamele.
5: Panie Fertku, a gdzie to pan tak po nocy truchtasz?
1: No i to jest nasz kalambur. W nim ukryta jest nazwa zespołu. Jeśli to odgadniecie, zgarniacie satysfakcję walkowie.
2: No ale warto walczyć.
1: Warto, ale jeśli jeszcze strzelicie tytuł utworu, który ten zespół zagra na koniec pary z głośników,
2: strzelicie wtedy podwójnie, że tak powiem.
1: Tak, a propos tej satysfakcji będzie kubek. Dobra, posłuchajcie zagadki raz jeszcze, uwaga.
3: Co wy tam palicie?
4: Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kamele.
5: Panie Fertku, a gdzie to pan tak po nocy truchtasz?
2: 321-321-600, dzwońcie.
1: I zostawiajcie nam koniecznie namiary do siebie. Zgadujecie kalambur, w którym ukryta jest nazwa zespołu oraz strzelacie tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników i słuchacie nas do samego końca.
6: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
7: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
8: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara!

0: od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: Skuj codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Kasia Linz dołącza do Poland Rock Festival. Zdobywczyni trzech tegorocznych Fryderyków zaprezentuje materiał z nagrodzonej płyty Obywatelka KL. To jej interpretacja utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Koncert będzie 31 lipca na małej scenie. Cały Poland Rock potrwa od 30 lipca do 1 sierpnia. Zobaczymy m.in. Godsmack, Jam czy Happy Sad. Nowy singiel POD tego lata. Gitarzysta grupy powiedział, że jeżeli dobrze pójdzie, nową muzykę usłyszymy w sierpniu. Ostatnio zespół spędził 12 dni na nagrywaniu nowego krążka, który jeszcze nie ma tytułu ani daty premiery, ale ewidentnie nadchodzi. Z POD na żywo zobaczymy się tymczasem na Summer Punch Festival w czerwcu na letniej scenie progresji w Warszawie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

alright? You might think I'm outrageous. That's out of sight.

0: and roll. Para z głośników w Antyradiu.
1: Mamy kapelę i jest wdechem. W wolnym przekładzie I'm in a band to Danka Jones. 20 minut, goddammit, do godziny 17. A tymczasem Borem Lasem już za chwilę pojawi się jedyny pop, jaki tolerujemy na tej antenie, czyli Iggy Pop.
2: Tak jest. A my teraz zajrzymy do świata sztucznej inteligencji, bo ona nas czasami trwoży, czasami fascynuje. Tymczasem Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, słuchajcie, szuka wolontariuszy do rozszyfrowania starych rękopisów, bo sztuczna inteligencja właśnie kompletnie sobie z nimi nie radzi.
1: Problemem są między innymi odręczne zapiski i gotyckie pismo zwane szwabachą.
2: Okazuje się więc, że po latach straszenia AI świat nadal potrzebuje ludzi, którzy potrafią przeczytać pismo lekarza.
1: No, albo mnicha z XV wieku.
2: No czyli spokojnie, słuchaj, zanim AI przejmie świat, najpierw musi nauczyć się czytać cudze bazgroły, a z tym to nawet dziekanat czasem przegrywa, nie?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Nasi koledzy teraz.
1: O, właśnie, oni byli u nas.
2: Byli.
1: Faktycznie,
2: fajnie
1: nasi kumple, no. Deep Purple, to wy też posłuchajcie naszych kolegów.

0: Jako naczelna podpowiadaczka panom w tej audycji, do jakiej piosenki można się oświadczyć, to jest właśnie jedna z nich. Are you gonna be my girl?
1: Albo można poprosić o chodzenie, tak
0: o
1: jak
0: chodzenie.
1: Się prosiło w czasach mojej młodości, w latach 90. Are you gonna be my girl? To Jet oczywiście, no a my wracamy do konkursu Ostatni będą pierwszymi.
0: Czyli zgadujecie, jaki numer, jaki zespół zagra na koniec pary z głośników.
1: Tak, i w tym celu służy Radio Kalambur. W tej zagadce, w tych dźwiękach zawiera się nazwa zespołu. To uwaga, posłuchajcie.
2: Co wy tam palicie?
3: Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kamele.
4: Panie Fentku, a gdzie to pan tak po nocy truchtasz?
1: No i jaki to jest zespół? Jeśli zgadniecie, zgarniacie powodzenie walkowie, a jeśli jeszcze dodatkowo strzelicie tytuł piosenki, która zagra na koniec, to jeszcze do tego kubek. Halo, dzień dobry, cześć!
5: Cześć, panu głośniku.
1: Siema.
5: Jeśli chodzi o zagadkę, to nie mam, że chodzi o Deep Purple i Smoke on the Water. Pozdrawiam was serdecznie.
0: No
5: pozdrawiam.
0: Nie.
1: No nie. 321-321-600.
6: Dzień dobry, tytuł zespołu to Nocny Kochany.
0: Skąd to wziąłeś?
1: To jest tytuł
0: ciekawa.
1: Przechodni, ale to nie jest poprawna odpowiedź. 321-321-600.
7: Za odpowiedź na zagadkę zespół Kamel, ale niestety nie znam utworu.
0: Utwór to mógłby być Tomek, no ale to jednak chyba
1: ale
0: nie to.
1: Ale tak, ja nie znam nawet takiego zespołu. Dobra, kombinujcie, a my za chwilę gramy Prawdę Antyradia.
8: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Levalo, a.k.a. VV.
9: It's Slash.
10: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
11: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 60.

0: 50 za 500. Mediamarkt.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: Wbrew woli prezesa PiS-u prezydent powołał szefa Sądu Najwyższego. Polska zacieśnia współpracę z Brytyjczykami. Jutro podpisanie traktatu. Francja elegancja będzie w Katowicach. Będą tam rosnąć jadalne kasztany.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezydent zerwał się ze smyczy prezesa PiS-u. Tak rządzący komentują powołanie Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zrobił to wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego. To policzek dla prezesa, ocenia Joanna Kluzik-Rostowska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jarosław Kaczyński jest troszkę zadziwiony, dlatego że wcześniejszy prezydent Andrzej Duda jednak słuchał i tej srogiej miny Jarosława Kaczyńskiego nie chciał doświadczać. Nawrocki pokazał siłę i równocześnie obnażył słabość Jarosława Kaczyńskiego.
0: Nieoficjalnie w Prawie i Sprawiedliwości jest negatywne zaskoczenie. Oficjalnie politycy przyznają, że decyzję prezydenta trzeba uszanować.
1: Prawda Antyradia.
0: Traktat w sprawie obrony i bezpieczeństwa podpiszą jutro premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Jak to ujęli Brytyjczycy na początku prac, w jego sercu znajdzie się zacieśnienie współpracy wojskowej w odpowiedzi na nasilające się zagrożenia dla Europy. Chodzi o agresję putinowskiej Rosji na Ukrainę, działania gangów przemytników ludzi oraz problem nasilającej się dezinformacji. Premier Tusk podkreślał z kolei, że Warszawa zabiegała o rozwiązania, które realnie zwiększą bezpieczeństwo Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
1: Prawda Antyradia.
0: Polska oczekuje, że będzie wśród głównych graczy, komentuje tymczasem The Economist. Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że Wielka Brytania i Polska podpisały już w 2017 i 2023 roku umowy o współpracy obronnej, ale miały one mniejszą skalę niż obecna. Ten nowy traktat ma być ich rozwinięciem, skupiając się nie tylko na obronności, ale też na odporności gospodarczej czy bezpieczeństwie energetycznym.
1: Prawda Antyradia.
0: Francja elegancja w Katowicach. W jednym z powstających mikrolasów zasadzono francuskie drzewa. Na 250 metrach kwadratowych w parku Budnioka Zakład Zieleni Miejskiej wkopał około 700 sadzonek, mówi Malwina Kaczor.
3: Powstał we współpracy z naszym partnerskim miastem Saint-Étienne. Chcemy zobaczyć, jak te drzewa tutaj się przyjmą w naszym klimacie, choć podejrzewam, że przyjmą się całkiem dobrze, ponieważ mają bardzo podobne wymagania glebowe, klimatyczne, więc będą taką ciekawostką dla mieszkańców.
0: To wiśnie, ptasie, kasztany jadalne, leszczyny czy porzeczki.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Grzmi i pada w okolicach Kołobrzegu, chmurzy się też miejscami na Pomorzu. W innych miejscach prawie bezchmurne niebo i prawie 30 stopni, najcieplej w Legnicy. Jutro też raczej słonecznie, ale chłodniej, do 20 stopni. Na południu od Śląska po Podkarpacie ma grzmieć. W czwartek znów słonecznie, ale bez upału.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Juvatin, rodzaj grubej, miękkiej tkaniny o lekko meszkowanej powierzchni używanej
2: jakiej w teatrze.
1: Jakiej
2: powierzchni?
1: Fotografii meszkowanej, taki wiesz.
2: Boże, ja nie zrozumiałem ani słowa od początku, jak zaczęłaś mówić.
1: Ale że co, że ja tak, słuchaj, seplenie?
2: Nie,
1: co to ma być?
2: Życiu.
1: O nie, ja chciałam Państwu tylko wytłumaczyć, co oznacza tytuł utworu zespołu The Afghan Wigs.
2: Bardzo pięknie powiedziałaś, meszkowana tkanina będzie już ze mną na zawsze. Dobrze, wybierzmy się teraz do ojczyzny foki szarej.
1: Poprosimy.
2: Nad Bałtykiem powstał gigantyczny, galaktyczny gigahotel, który moim skromnym, subiektywnym zdaniem wygląda jak siedziba jakiegoś imperium w postapokaliptycznym sci-fi.
1: No, za jedną noc w tym przybytku nad chłodnym jak frytura i uśmiech pani ze smażalni w Londry Bałtykiem trzeba zapłacić przeszło 1/4 średniej krajowej.
2: Mimo to gigahotel przyspiesza start działalności, bo wszystko wyprzedaje się na pniu.
1: Czyli drogo, deszczowo, ale za to w tłumie ludzi.
2: No? Polski mesjanizm nie odpuszcza najwyraźniej nawet w wakacje.
3: Kurwa, więcej żalu, kurwa, no! Żałuj!
1: Czy słońce świeci, czy deszcz pada, Kazika zawsze posłuchać wypada.
2: Sandro Coelho wreszcie pojawił się. Fantastycznie, artyści i Kazik.

0: głośników w Antyradiu.
1: Aplikacja Antyradia poleca 9 na 10 archaniołów, w tym 7 serafinów. Led Zeppelin, Stairway to Heaven za nami. Pamiętajcie, że jeśli będziecie podróżować tymi schodami, miejcie właśnie aplikację Antyradia sobą.
2: Pamiętamy oczywiście, że dziś jest Dzień Matki, dlatego wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia. Kochamy was, dziewczyny. Ale dziś też, nie wiem czy wiecie, Światowy Dzień Drakuli.
1: Tak.
2: I z tej okazji pytamy was, co najbardziej wysysa z was energię. Piszcie nam na paramaupa.antyradio.pl, a do zgarnięcia jest bilet na koncert Jacka White'a.
1: Co najbardziej wysysa z was energię w domu, w robocie, z dzieciakami? paramaupa.antyradio.pl. Czekamy na wasze maile, a już za chwilę między innymi wrócimy do konkursu Ostatni Będą Pierwszymi, ale również AC/DC You Shook Me All Night Long.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Powstanie cyfrowy Ozzy Osbourne, to już możecie wiedzieć. Rodzina zmarłego w zeszłym roku muzyka zapowiedziała zrobienie jego AI wersji, która będzie mogła brać udział w różnych współpracach czy reklamach. Nie trudno zgadnąć, z jaką reakcją spotkała się taka zapowiedź. Syn Ozziego, Jack, stwierdził jednak, że ojciec na pewno byłby zainteresowany takim obrotem spraw. Ryzykowna sprawa, mówienie, co się myśli w kraju wolności i swobody. FBI obawia się o bezpieczeństwo Bruce'a Springsteena. Muzyk jest w trasie po USA, a jako że nie wypowiada się pozytywnie o prezydencie, zaczął dostawać pogróżki. Ochrona bossa miała już zostać wzmocniona. Jeszcze w tym tygodniu koncert w Waszyngtonie i koniec trasy. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Dokąd ta wędrówka, pyta podmiot liryczny w utworze zespołu Kilow. I my czasami z Tomkiem też zadajemy sobie to pytanie.
1: Quo Vadis, prawda? Do kina. A co grają? Quo Vadis. A u nas grają najlepsze. Mocne 9 na 11 w skali Strasburgera. Tilaw i Pielgrzym już za nami, a tymczasem wiadomość z przedostatniej chwili. Rodzina Ozziego Osborna ogłosiła plany stworzenia cyfrowego hologramu. Muzyka, o tym mówiliśmy wprawdzie, antyradia. Tak. Hologram ma odwzorowywać jego głos, wygląd i sposób poruszania się.
0: Ciekawy to jest koncept, muszę ci powiedzieć. Projekt powstaje we współpracy z firmą technologiczną Hyperreal i wykorzystuje sztuczną inteligencję. No jakżeby inaczej, tak, prawda? Dzięki czemu hologram ma nie tylko wyglądać jak ten Ozzy, ale też odpowiadać w jego stylu.
1: Według syna artysty, Jacka, technologia jest tak zaawansowana, że może sprawiać wrażenie niemal prawdziwej rozmowy z muzykiem.
0: Rock and roll nigdy nie umrze, nie? Tak. Teraz tylko wymaga aktualizacji oprogramowania.
1: Dokładnie.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: A co nie wymaga aktualizacji?
0: Metallica!
1: I Antyradio. Whiskey in the Jar.

0: Tam, gdzie ulice nie mają nazw. To w Sosnowcu chyba. Albo w Radomiu.
1: A ty to powiedziałeś.
0: Dobra, biorę to
1: żeby
0: na siebie.
1: Żeby nie było, że Dziołcha ze Śląska.
0: Już za nami, a przed nami co?
1: A przed nami, słuchajcie, przypomina Jeka, że już niebawem Dzień Burgera w Antyradiu. Koniec tego tygodnia rozwiążemy ten konkurs, ale jeśli chcecie wziąć w nim udział, to trzeba wejść na stronę antyradio.pl, tam znaleźć podstronę z konkursem Dzień Burgera w Antyradio, no i zaproponować przepis, autorski przepis na burgera Antyradia w rockowym stylu.
0: No i bardzo dobrze, a za chwilę prawda Antyradia i ma nam po niej, nie poganiaj mnie.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
0: Po reklamie.
6: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega, który zabił Polkę i porwał dziecko. Niemowlę w stanie krytycznym, jedna osoba nie żyje. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Wiemy, ile zostaje Polakom w portfelu po opłatach.
0: Prawda Antyradia.
6: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok wymierzył sąd apelacyjny w Krakowie za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie córki. Do zbrodni doszło w 2022 roku. O obniżeniu kary dla Norwega zdecydował stan psychiczny oskarżonego w momencie dokonania zbrodni, który wpływał na zmniejszony stopień jego winy. Wyrok jest prawomocny. Mężczyzna może się ubiegać o odbywanie kary w swoim kraju.
0: Prawda Antyradia.
6: 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Rano zderzyły się dwie osobówki. Na miejscu zginął 24-letni obywatel Kolumbii. W drugim aucie była 3-osobowa rodzina, mówi Karol Płótniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
7: W jeździe marki Range Rover było 3 pasażerów, 2 mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, prowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
6: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 24-latek jechał za szybko, przez co stracił panowanie nad autem i zjechał na przeciwległy pas.
0: Prawda Antyradia.
6: W dużych miastach wynajem mieszkania jest najdroższy, ale i pensje są najwyższe. Rankomat.pl sprawdził, ile w kieszeni zostaje parze, w której oboje zarabiają średnią pensję w danym mieście i wynajmują 40 metrów kwadratowych. W Warszawie ponad 11,5 tysiąca, mówi Jarosław Sadowski.
8: Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych.
6: Najmniej zostaje takiej parze w Częstochowie, niecałe 9 tysięcy złotych.
0: Prawda Antyradia.
6: Nowy, wypasiony wybieg dla psów został otwarty w Chorzowie. Kosztował prawie 800 tysięcy złotych.
9: Teren został ogrodzony i podzielony na przestrzenie dla mniejszych psiaków i tych większych. Na wybiegu są dla nich różne zabawki, tunele, kładki, opony do skakania czy tyczki do slalomu. Są też alejki, oświetlenie oraz zieleń. Nowy wybieg powstał w sąsiedztwie miejskiego schroniska. Dzięki temu psiaki, które tam mieszkają, też mogą się bawić. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Prawie 3 minuty po 18. Pełna kultura, zapraszam. Piąty Shrek jeszcze nie zadebiutował, a już pojawiają się doniesienia o szóstym. Mówi o tym Mike Myers, który użycza głosu tytułowej postaci w angielskiej wersji językowej. Aktor przekazał w podcaście Fly on the Wall, że prace nad piątką i szóstką trwają równolegle. Tymczasem ta piątka już napotkała problemy i będzie opóźniona. Premiera ma być w przyszłym roku, 30 czerwca. Na razie nie ma szczegółów fabuły. Ponad miliard dolarów zebrane od zwykłych ludzi. I to nie jest masowa akcja charytatywna, a finansowanie gry Star Citizen. Studio Cloud Imperium Games pochwaliło się przekroczeniem kolejnej bariery. Ich dzieło jest w produkcji od bagatela 14 lat i wciąż nie ma daty premiery. Jest w ciągłej fazie rozwoju i na ten cel wydawane są wszystkie te pieniądze.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
6: Grzmi i pada w zachodniopomorskim. Chmurzy się też miejscami na Pomorzu. W innych miejscach prawie bezchmurne niebo i prawie 30 stopni. Najcieplej w lubuskich Słubicach. Jutro też raczej słonecznie, ale chłodniej, do 20 stopni. Na południu od Śląska po Podkarpacie ma grzmieć. W czwartek znów słonecznie, ale bez upału.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
5: Dedykacją dla wszystkich zagonionych, zalatanych ma nam w parze z głośników Sandra Hajduk-Popińska,
11: Tomek Ambroży-Obertyn.
5: Kłaniamy się, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Trochę nostalgicznie, trochę refleksyjnie, tak również potrafimy w parze z głośników.
2: To twój wiek po prostu, Tomek.
1: Może tak być. Geriatria się wkradła. Nie, żartuję. To najlepszy rok na świecie. Social Distortion, The Way Things Were. 12 minut po godzinie 18. Wracamy do konkursu. Ostatni będą pierwszego.
2: Tak, to jest nasz autorski konkurs w parze z głośników. Polega na tym, że macie zgadnąć, jaki zespół zagra na koniec naszej audycji. My wam przedstawiamy dźwiękową zagadkę, a wy na jej bazie odgadujecie, co to może być za zespół.
1: Dźwiękowy kalambur, w którym ukrywa się nazwa zespołu. No to uwaga, kto odgadnie, ten zgarnia powodzenie w Alkowie. Posłuchajcie kalambura.
3: Co wy tam palicie?
4: Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makamele.
5: Panie Fentku, a gdzie to pan tak po nocy truchta?
1: Co to za zespół? Dzwońcie 321-321-600, a jeśli odgadniecie również tytuł piosenki...
2: To pojawia się szansa na to, żeby wygrać kubek.
1: Jaki zespół, jaką piosenkę zagra na koniec parę z głośników? Ostatni będą pierwszymi. Co proponujecie?
6: No przecież to było proste.
1: O.
6: Zespół Psy, a? Piosenka pod tytułem Wupa Gangnam Style.
7: Otóż nie.
1: No nie, to nie był zespół Psy. 321-321-600.
8: No witam, jeżeli chodzi o zagadkę, to myślę, że proletariat, pokój tam panowie.
1: Nie, to nie
2: ale
1: jest.
2: Ale ciekawy tok myślenia.
1: Tak.
9: Hej, udało mi się zadzwonić w sprawie konkursu na ostatnią piosenkę.
1: Hej.
9: Będzie to Rammstein i piosenka Mutter. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam.
1: No tak.
9: Pozdrawiam, Wacław. Hej.
1: Pozdrawiam, hej.
2: Nie jak zawładnąć anteną, ale to nie jest właściwa odpowiedź.
10: Na zakończenie programu na pewno zagra Nightwish. A utwór to zapewne Bye Bye Beautiful. Pozdrawiam, Krzysiek. Hej.
1: Pozdrawiamy. Nie. Więc wciąż zgadujecie. 321-321-600.
2: A teraz Bon Jovi.
1: Keep the faith.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No i tak sączymy sobie te plotki, ploteczki,
2: plotunie,
1: gossip i Tom Morello, Måneskin w parze z głośników 25 minut po godzinie 18. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze, ponieważ już za chwilę pojawi się wywiad z
2: zespołem Garbage.
1: Tak, to wszystko się zgadza.
2: Owszem, ale wspomniałeś o ploteczkach, plotuniach, to ja taką mam, słuchaj, prosto z Puszczy Noteckiej. Wyobraź sobie, bo właśnie tam odbywa się taki nietypowy konkurs, w którym ludzie udają jelenie.
1: Tak, uczestnicy specjalizują się w wabieniu tych zwierząt i potrafią naśladować ich ryk tak dobrze, że dźwięki rozchodzą się po lesie i brzmią bardzo realistycznie.
2: No, to jest jedyny konkurs, gdzie im głośniej, tym bardziej jesteś jeleniem, działa dosłownie i metaforycznie też.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson also of Rush.

Hity Radio. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Koncert Antylato z Antyradia. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Pikarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
8: Po reklamie.

0: Na rynku muzyki rockowej istnieją już jakiś czas i świetnie się na nim sprawdzają Fountains DC i utwór Favorite. Ty jesteś mój favorite,
1: Tomek. No i vice versa, kochani. No. Słuchajcie, parę zgłośników. Już za chwilę pojawi się ponownie Radio Kalambur, w którym walczycie o zgarnięcie powodzenia Walkowie. No, ale my w tym tygodniu rozmawiamy sobie z legendarnym producentem i perkusistą zespołu Garbage. Butch Week, to o nim mowa, a rozmawia z nim na antenie Antyradia Robert Brała.
2: Porównując na przykład pierwsze utwory na obydwu albumach, The Man Who Ruled the World ma ten ciężki groove i rytm, który pcha wszystko do przodu, a samo brzmienie jest niemalże klaustrofobiczne. Z kolei na nowym albumie mamy There's No Future in Optimism, który ma mnóstwo przestrzeni, dynamiki i warstw dźwiękowych. Zresztą cały album jest taki. Czy muzycznie to dla was naturalny krok naprzód?
3: Well, yeah, I'm glad you dig No Future in Optimism. We've been starting our shows with it.
2: Cieszę się, że podoba ci się There's No Future in Optimism. Otwieramy nim koncerty i gramy jeszcze 3 albo 4 nowe utwory podczas setu. Kończymy też występy ostatnim numerem z płyty, The Day I Met God. Długo zastanawialiśmy się, jak przenieść ten utwór na scenę, bo to taki kosmiczny jam w duchu Pink Floyd. Ale ostatecznie sprawdza się jako finał koncertu, bo jest naprawdę piękny i epicki. Myślę, że jako zespół doszliśmy już do momentu, w którym wiemy, że nigdy nie trafimy do mainstreamowego radia. Nawet gdybyśmy napisali wielki hit, i tak nikt by tego nie puszczał. Oprócz seksizmu w branży muzycznej istnieje też ageizm. Jesteśmy starszym zespołem i mówię ci, Robert, nawet gdybyśmy nagrali absolutny przebój, nie trafiłby do top 40. Istniejemy od 30 lat, a wytwórnie chcą świeżej krwi, jak wampiry. W pewnym sensie to nas wyzwoliło. Po prostu robimy takie płyty, do jakich prowadzi nas inspiracja w danym momencie. To daje ogromną swobodę. Mamy szczęście, że jako zespół możemy sobie na to pozwolić. Przetrwaliśmy tyle lat i mamy niesamowitych fanów, dzięki którym wciąż możemy działać na własnych zasadach.
0: Ciekawe spostrzeżenie, aczkolwiek pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią, bo my gramy starszych muzyków. Marilyn Manson teraz na przykład na antenie będzie.
1: Proszę bardzo. Proszę. Sweet Dreams. Sweet.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Till Lindemann i You Were Always On My Mind w parze z głośników, 6 minut do godziny 19.
2: Tak jest. O co chodzi w naszym konkursie? Ostatni będą pierwszymi.
1: No właśnie.
2: O to, że my wypuszczamy wam zagadkę dźwiękową, na podstawie której wy macie odgadnąć, jaki zespół zagra nam na koniec pary z głośników.
1: No i tutaj macie kalambur dźwiękowy, ale jeśli jeszcze traficie, jaka to będzie piosenka dokładnie, tu nie ma żadnej podpowiedzi, jeszcze dostaniecie merch. No to uwaga, wszyscy gotowi? Posłuchajcie zagadki.
3: Co wy tam palicie?
4: Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kamele.
5: Panie Fetku, a gdzie to pan tak po nocy truchtasz?
1: No i jaki to zespół, jaką piosenkę zagra? Dzwonicie 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić nam namiary do siebie, żebyśmy mogli oddzwonić.
6: Na koniec będzie piosenka Big Sis Macumba.
1: No nie.
7: Będzie to utwór zespołu Doggy Dog, No Front albo Who's the King.
1: Oj, bardzo lubię Doggy Dog.
2: Ale no.
1: Ale no. Może jeszcze jakaś propozycja? 321-321-600.
8: Chodzi o zespół TSA z utworem Maratończyk. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Nie, nie, niestety nie. No, może ktoś tym razem?
9: Ja w sprawie konkursu kalambury.
1: No.
9: Czy to zespół The Police i Walking on the Moon?
10: Otóż nie.
1: Także szansa wciąż jest. Słuchajcie, od deski do deski pary z głośników. A już za chwilę The Rasmus in the Shadows.
11: I am Roger Glover.
12: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
11: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: I nam, i wielu z was podoba się ten utwór i to już mamy ustalone, ale jeśli jeszcze nie widzieliście teledysku do In The Stars Rolling Stonesów, to ja wam go serdecznie polecam. On powstał przy użyciu technologii deepfake, no i tam możemy zobaczyć całą spółkę odmłodzoną o jakieś 40 lat.
1: No, ja nie widziałem, szczerze mówiąc.
0: To polecam swoją władzę. Młody Mick Jagger prawie się nie różni od starszego Micka Jaggera.
1: Słyszałem, że prawie się nie rusza. Nie, rusza się doskonale. Move like Jagger.
0: Yes.
1: God damn it. Dobrze, kochani, no a teraz czas na nasz błyskawiczny przegląd prasowych nagłówków zatytułowany Z głowy, czyli z niczego.
0: Portal O2.pl alarmuje, kilogramy po Ozempiku wracają. Wiadomo dokładnie ile.
1: Ale czy serio? Tak dokładnie? To ile?
2: 1000. Ile kurwa 1000?
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To grubo.
0: No. Grubo albo wcale.
1: Tak jest. Chłopcy z Placu Broni. Kultowy song, który dla wielu wiele znaczy i słusznie. Kocham wolność.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain w parze z głośników.
1: A my rozdajemy wejściówkę, właściwie oddajemy wejściówkę na koncert Jacka White'a z okazji Dnia Drakuli. Pytaliśmy, co wysysa z was energię, wysysa waszą krew. No i zwycięża Ewelina z Wołomina, która napisała do nas
0: o to tak. Grzegorz, ja znam ze Szczecina.
1: Tak jest. Najbardziej wysysa ze mnie energię ten wewnętrzny gremlin, który budzi się za każdym razem, gdy w pracy ktoś zaczyna recytować epopeję o tym, co zjadł w ostatni weekend, a ja na diecie siedzę obok z moją sałatką i udaję, że nie słyszę słów panierka i deserek, tylko na spróbowanie. Tak, to on wysysa łyżka po łyżce całą moją cierpliwość i godność osobistą.
0: No i bardzo pięknie Ewelina z Wołomina wygrywa dzisiaj bilety na koncert Jacka White'a. Gratulacje, a za chwilę Red Hot Chili Peppers.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Policja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
9: No a już za minutkę, już za momencik wyjaśni się, kto zgadł Radio Kalambur, w którym trzeba było ustalić, jaki zespół zagra na koniec parę zgłośników. No i strzelaliście też, jaki będzie tytuł piosenki, także zostańcie z nami. A tymczasem Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Najlepszy rok na świecie i jeśli słyszycie wokół siebie znak, że macie włączone antyradio i bardzo dobrze, tego się trzymajcie. Tylko dzięki nam możecie spędzać czas w tak znakomitym towarzystwie gwiazd rocka.
1: A to kolejny już w antyradiu tydzień z gwiazdami rocka właśnie, a w nim sporo zaproszeń na koncerty. Dziś rozdawaliśmy wejściówki na koncert Jacka White'a, ale mamy jeszcze bilety na Bring Me The Horizon, A Perfect Circle, no i wiele innych wielkich gwiazd.
0: Mamy też bilety na zbliżające się koncerty grupy Garbage, no a perkusista tej formacji, czyli legendarny producent Butch Week, to z nim rozmawia Robert Brała i fragmenty tego wywiadu prezentujemy wam codziennie w parze z głośników po godzinie 18 i będziemy mieli również do rozdania w tym tygodniu jeszcze, skoro trwa tydzień z gwiazdami, winyl mojej ukochanej gwiazdy, czyli kogo?
1: Paula McCartneya, bo ja się też zapisuję w takim razie.
0: No i super. No a tymczasem wracamy do grania.

0: Ostatni będą pierwszymi, tak nazywa się nasz antyradiowy parozgłośnikowy konkurs. No i tak, to jest właśnie jego rozwiązanie, Franz Ferdinand i Take Me Out. To był ten numer, którego dziś od początku naszej audycji poszukiwaliście.
1: No i po nas oczywiście muzyka wciąż gra w antyradiu, więc nie wyłączajcie absolutnie swoich radioodbiorników. Turbo Top, kolejne notowanie, co też znajdzie się na szczycie, to już wie Piotr Frank Marciniak. A my już się odmeldowujemy, Sandra Hajduk-Popińska.
0: Tomek Ambroży-Obertyn, gratulujemy zwycięzcy i pa!
1: No i odbierzcie sobie tę satysfakcję walkową.
0: Właśnie.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Anti Radio.
6: Go!

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest wtorek, odpalamy Turbo Top dziś jubileuszowo po raz 2750, 26 dzień maja. Wszystkim mamom na całym świecie wszystkiego najlepszego i przede wszystkim cierpliwości. Prosto od Antyradia. Proszę Państwa, dziś na liście dwie nowości. 9 w niebie, 6 w piekle i 3 numery bez gazu. Tak to się ułożyło. Piękna pogoda. Wtorek. Co ja mogę powiedzieć? Czy życie nie jest cudowne? Jak najbardziej. A więc korzystajmy z tego i za moment zafunduję Wam kawałek, który wjeżdża na Turbo Top jako absolutna nowość numer 1. Jan Majewski z utworem Psychoza. Czy ta psychoza przełoży się na wynik? Poczekamy, posłuchamy.
3: 20.

0: Seven Boy Deep Purple, 19 na Turbo Topie, absolutna nowość, numer 2. Witamy legendę rocka na Turbo Topie. To jest, proszę Państwa, zapowiedź albumu, który nosi tytuł Splat i pojawi się na rynku 3 lipca. Będzie to 24 płyta w dyskografii Brytyjczyków z Deep Purple. Czekamy z niecierpliwością, a na razie możemy cieszyć się tym numerem. Jest 8 minut po 8 wieczorem, zaglądam do patery, kto tam się przyczaił. Cóż to za tygrys, cóż to za smok, a to Michał Kisielewski. 2 minuty 23 sekundy trwa kawałek Ciało Elektryczne i gramy.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Handsome Jack i Pork Salad Annie. To jest osiemnastka na Turbo Topie. Dziś delikatny obrót w górę i nowojorska kapela przesunęła się na miejsce 18. Ale dalej to strefa zagrożona i w każdej chwili mogą zaliczyć wypad z bazy. 14 minut po 8 wieczorem. Nikt dziś nie gra w piłkę, a to oznacza dla mnie kolejny dzień na odwyku. Ale już jutro finał Ligi Konferencji i na bank to sobie odbije, a w sobotę pójdę po bandzie w finale Ligi Europy. A więc zapowiada się uroczy tydzień. Tymczasem na miejscu 17, proszę Państwa, kapela, gdzie za chwilę zaprezentuje się ojciec z synem, czyli BNDK z utworem Czarny Płaszcz. Czy u nich też jest plus? Jeden do nieba.
1: 17.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
4: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Kamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Piękny jest ten kawałek. The Pretty Reckless, Love Me. 15 na Turbotopie dziś po raz trzeci. I dwójeczka prosto do nieba. 20:33 na liczniku, notowanie 2750. Nie ma futbolu, ale jest koszykówka. Pierwszy mecz półfinałowy. Arka Gdynia kontra Zastal Zielona Góra. Gdynia 9:14 dla gości. Pierwsza kwarta. Proszę Państwa, a przed nami 14 na Turbotopie. I za chwileczkę gitarowo polecimy w stronę szaleństwa. A zaprezentuje się grupa Soen z utworem Axis. Czy im też dziś dobrze idzie? No nie do końca. Taki dobry numer, a tymczasem los się o nich popomniał. Razem z szatanem i cyk, jedynka do piekła.
1: 14.

The Afghan Weeks, Duatin, piękny numer, kolejny, tym razem trzynastka na Turbo Topie, czy tym razem okazała się szczęśliwa, nic z tych rzeczy, cztery obroty do piekła. No i co, i diabeł znowu ma żniwa na Turbo Topie, 20:42, proszę Państwa, w meczyku Arka ma 14, teraz będzie rzucać wolne, a zastał 24. 33 sekundy do końca pierwszej kwarty. Czy trafi? Trafił. 15-24, a więc 9 punktów trzeba odrobić. Ale jeszcze jest od metra czasu i do gry wjeżdża na 12. Enter Shikari. Find out the hard way. Tu też będzie bardzo przyjemnie, ale diabeł tu też miał swoje plany. 5 do piekła. 12.

0: punkty do nieba już bardzo blisko pierwszej dziesiątki, ale czy wskoczą do tej dyszki jutro, przekonamy się podczas notowania 2751, a tymczasem ta druga dziesiątka pękła jak balon. Proszę Państwa, Jan Majewski, Psychoza i Deep Purple, Urgent Boy. To są dwie absolutnie nowe piosenki, które trafiły na Turbo Top, a potem poleciało Handsome Jack Band, The Car. Hypnozaur dziś na 16. Pretty Reckless, Soen, Afghan Weeks, Enter Shikari, The Rolling Stones in the Stars. 11. No i dojechaliśmy do kolejnej propozycji z mojej czarodziejskiej patery. Zerknijmy jeszcze na meczyk. Druga kwarta już się rozpoczęła. Arka 20, Zastal 29. A więc nic się tu nie zmieniło, nic nie odrobili i trzeba dalej gonić wynik. The Howlers, Viper. 3:34 rokowego miodu. See ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: I jest 21 na liczniku i Turbo Top wchodzi w zupełnie inną fazę rubieży Saturna. Lotowanie 2750. Wtorek, 26 dzień maja. Bożenko, za chwilę pęknie maj i wjedzie dobry czerwiec. A w meczyku druga kwarta, pierwszy półfinał o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Arka Gdynia 27, Zasta Zielona Góra 48. Ależ goście odjechali, zostały niecałe dwie minuty. I coś czuję, że ciężko będzie to odrobić. Solum i Knieje. Dyszka na Turbotopie po raz siódmy w zestawieniu, ale dziś diabeł zawołał ich do siebie i powiedział: musimy poważnie porozmawiać. I bach, przydzwonił im czwórkę w plecy.
7: 10.

0: MGK i Fix Our Face. Dziewiątka na Turbo Topie. Dziś także spadek. Jeden obrót w dół. Dużo tych spadków, bo aż 6. Ale co mogę zrobić? Przecież to nie ja to wszystko wymyślam. To już jest zapisane dawno temu w gwiazdach. 21.09. Zakończyła się druga kwarta. Tercja, przepraszam. Tercja. Nie, kwarta. Dajcie spokój. To byłoby dopiero, jakby grali w hokeja na lodzie i musieli trafiać piłką do kosza. Czyste szaleństwo. The Bullseye! If Heaven Exist. Za chwileczkę prosto z mojej czarodziejskiej patery, ależ mnie poniosło, a jeszcze dziś nawet nie piłem ziółek. Coś się dzieje, chyba wypalam tłuszcze.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Kuba Folwarczy małym palcem o próg ósemka na turbotopie i dostaje od was 3 obroty w górę, 6 raz w zestawieniu. 21:16 po pierwszej połowie Arka zgromadziła 33 punkty, a rywale za Stalu Zielona Góra 50 oczek, a więc 17 do odrobienia. Pierwszy mecz półfinału Mistrzostw Polski w koszykówce. A my już jesteśmy na miejscu 7 i wchodzimy w decydującą fazę turbotopu. Za chwilę zaprezentuje się Emily Wolf po raz 10 z utworem Lips i ona, myślałam, że też pomknie w górę jak taki... To tak w górę, taka ryba w górę płynie cały czas. Akurat mi wypadła z głowy, ale ta płynie w dół. 4 do piekła.
1: 7.

0: Reklama. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

Turbotopie podczas notowania 2750. Dziś Pancia dostaje 5 obrotów do nieba i wyrasta na poważnego kandydata do podium. 21:33. Gdyby ktoś z Państwa szukał rozrywki, to mam podwójne zaproszenia na koncercik w warszawskiej Stodole. 9 czerwca zagra wybitny as Tom Morello. turbotop@antyradio.pl. Proszę napisać tu do mnie, że chcę iść na ten koncert. Imię, nazwisko, numer telefonu, wkleić maila i odpowiedzieć na pytanie, w jakich kapelach prezentował swoje umiejętności Tom Morello, który 9 czerwca smażyć będzie w Stodole w Warszawie. Editors, Call It In, czwóreczka na Turbotopie i dziś Editorsi bez gazu.

Jędrzej Wiza i Losowska. Bez oka miś. Ostatnia propozycja do Turbotopu to już za nami. 21:41, notowanie 2750. Dojechaliśmy do finału i za chwilę, za momencik, wszystko się rozegra. Proszę Państwa, pierwsza dyszka. Solum, MGK, Kuba Folwarczny, Emil Wolf, Europe, One on One. Dziś 6 do nieba na 6, Violet Grol na 5 i Editors 4. Kto to zgarnia medal brązowy? Zgarnia go dziś Stanley Simmons. Dancing While the World is Ending 11 raz w zestawieniu. Dwa obroty do nieba mieli już brąz, mieli także srebro, ale do kolekcji brakuje złota. No ciekawy jestem, mają parę dni, żeby dopiąć tę historię i wrócić z Turbotopu z pełną reklamówką, z tym najcenniejszym, złotą sztabką. Ale na razie jeszcze daleka droga.

To jest numer Korn Rewards Cars. To numer 2 na Turbotopie. Dziś bez gazu, 3 złota w reklamówce i cały czas mają ochotę na psotę. 21:54 minuty do końca tej czwartej kwarty. 57 Arka Gdynia, 77 Zastal Zielona Góra i chyba to Zastal zgarnie pierwsze zwycięstwo w półfinale Mistrzostw Polski w koszykówce. Proszę Państwa, nadciąga Maga Kofonia. Dziś kolega Makak zaprasza razem z Tomkiem Kołodziejczakiem do magicznego świata komiksów. To wszystko w Makakofonii do północy, a przed nami numer 1 na Turbotopie. Cryogen, 9 raz w zestawieniu, bez gazu, 4 złoto. Kto je zgarnia? Asy z grupy Muse. I oni rządzą w Antyradiu. Do jutra. 1.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Koncert Antilato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Afromental, Marek Pikarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antilato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
0: Po reklamie.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: What's it called? Okay, this is Lenny Kravitz on Makakafonia. Baby, have fun. Zmar.

do wyższych władz bram. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia więzień tajemnie list słał.

klucznika, który podstępem go skradł. A ober na rozkaz od władcy naczelnika ze strażą do celi swej wpadł. Zakuli mu ręce i nogi w kajdany, do lochu powlekli jak psa.

drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyszła kochana i brat. I długo czekali pod szarym więzieniem, od bramy odpędzał ich kat. Gdy więzień się później w karcu dowiedział,

rywarz, cóż mnie obchodzi ten człek. Niech doktor więzienny kieruje tą sprawą, szorstko naczelnik mu rzekł. I tak skończył życie w ponurym tym lochu, więzień w rozkwicie swych lat.

0: Dobry wieczór Państwu. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, że nam zastawili pułapki na tym Facebooku cholernym. W sensie najpierw jest ogłoszenie parafialne, a potem dopiero my. Dobry wieczór. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki. To jest Makakofonia. Baby, have fun. Witam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Nie wiem, czy wiecie, ale jak to mówię, to składam paluszki w piramidkę, jakbym się modlił do was zupełnie. Jakieś kuźwa chore jest na maksa. Tomasz Kołodziejczak będzie naszym gościem. Myśmy się spotkali wczoraj w Egmont Polska, Poland, whatever. Owoc poznacie państwo wkrótce. Dobry wieczór, Makakofonia, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, Makaku. Krzysztof z garażu.
0: No dawno cię nie było, witam cię bardzo serdecznie.
1: Łańcuch oliwi, no.
0: No tak długo?
1: No długi łańcuch, długo oliwisz.
0: No ale przestań, przecież cię nie było ze 3, 4, 5, 7 miesięcy?
1: Nie, w tygodniach, Makaku, w tygodniach. 3 tygodnie mnie nie było. Ale słuchałem, byłem w tym peletonie, wiesz?
0: Skryto.
1: Tak, i wiesz, że nikogo nie poznałem?
0: No bo wy się tam za szybko mijacie widocznie.
1: Nie, oni się chowają.
0: A, w ten sposób.
1: Tak, to wszyscy jadą, tylko każdy udaje, że nikogo nie ma. A poza tym chciałem powiedzieć, zespół Lyre. Byłem na ich stronie, kurczę, no powiem, fajna nuta, także warto słuchać tutaj, warto.
0: Polecamy się oczywiście, to dzięki nam poznałeś ten zespół, nie wiem, czy wiesz o tym.
1: No dlatego tego mówię, że warto tu słuchać.
0: Makakofonia, baby, have fun. A ty jak masz na imię i skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
2: Amelia z tej strony, Makakuś.
0: Cudownie, to jest marzenie Krzysia. Krzysiu, widzisz, jak jest cudownie. Zadzwoniłeś, od razu marzenia się spełniają.
1: No jak ma się na oliwiony łańcuch, to się jedzie, nie?
0: Też tak myślę. Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam. Mojego kolegę Karola i chciałam wam powiedzieć wierszyk i życzenia dla Dzień Mamy.
0: Proszę uprzejmie, jestem gotów.
1: Zostałeś mamą.
2: Życzenia na Dzień Mamy, kwiatki w postaci najlepszego roka na świecie jej damy. Bo najlepszą mamę mamy, którą ją kochamy i słuchamy.
0: Okej, okay. A jaki teraz jest wierszyk?
2: Wierszyk. Komiksowa Warszawa. Życie Makakusia z Antyradiu Sława. Gdzie Makakuś...
0: Co się tam stało?
2: Makakofonię prowadzi, którą rozciąga się na krańce całego świata, bo kółka antyrażeczowe Makakusia nie przygniata, tylko rokiem najlepszym antyradiu koronę roka splata.
0: No bardzo ładnie, bardzo elegancko. Super, dziękuję wam ślicznie, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: Wszystkiego dobrego, cisza, czy Makakuś, to pa.
1: Na razie.
0: No dobrze, kochani, nie wiem, czy wiecie, Lenny Kravitz obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, ale rzucimy się na album z 1991 roku Mama Said. What the f are we saying? We are saying Mama, we love you!

Miles, that was especially for you, wherever you are. Miles Davis, moi drodzy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny i gdyby żył, byłby jubilatem. No ale niestety. Antyfanie jazzu, specjalnie dla ciebie wybrałem ścieżkę dźwiękową do filmu Siesta z 1987 roku. To wciąż był Miles i jego trąbka. Tam jeszcze Marcus Miller mu towarzyszył. To bardzo ładnie się wszystko składało. A gdzie go mam? Tutaj. On naprawdę się nazywał Miles Dewey Davis III. Okej. Cudowne. Mam nadzieję, że ci się podobało mimo wszystko. 22 minuty temu minęła 22. My wkrótce, za jakiś czas przeniesiemy się do Tomka, ale najpierw, moi drodzy, opędzimy jedną bardzo istotną rzecz. Byłem dzisiaj, kwiatki wręczyłem. Mam nadzieję, że wyście też wręczyli. Trzeba mieć z tyłu głowy, że gdyby nie one, to nas by nie było. A potem dopiero zastanawiać się, czy w ogóle jest sens przebywać na tym łez padole. Drogie mamy. Tak w makakofonii mamy, że za spódniczki was trzymamy. Dobra. Mamo, jest mi tu dobrze. Nie tylko w makakofonii. Ale mam nadzieję, że tak samo będzie mi dobrze na Mystic Festival, a potem na najpiękniejszym festiwalu świata. Bo z tamtej to imprezy pochodzi to nagranie jeszcze wtedy Zenka Kupatasy, a teraz Zenka Grabowskiego. Pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama. Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści. Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Więc wyspa na środku pustyni, taka tajemnicza i makakofonia Baby Have Fun czytał Maciej Kur.

0: Wybacz, mamusiu, przy okazji ponownie wszystkiego najlepszego zdrowia przede wszystkim, że wybrałem ten ulubiony swój z 1983 The Police Synchronicity w utworze Mother. O tym, że ona dzwoni i dlaczego każda moja dziewczyna staje się matką moją na koniec. Jakoś tak w wolnym tłumaczeniu. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, Paweł. Obecnie w Krakowie, a ogólnie z Olsztyna. No, bardzo mi miło gościć na antenie. Bardzo mi miło usłyszeć twój głos, makaku, po miesiącu rozłąki.
0: Nie, a co się stało?
1: Nie słuchałem, bo było za późno. Byłem trochę na objeździe Turcji i po prostu już było to godzinę później, a ja ciągle rano gdzieś pędziłem, więc no.
0: Ale mam nadzieję, że wyprawa do Turcji okazała się na końcu bardzo okej, czy nie?
1: Tak, polecam każdemu, naprawdę. Objazd Turcji, bardzo wiele miejsc, prawie 3 tygodnie spędzone w samej Turcji, więc polecam. No i fajnie wrócić, fajnie usłyszeć twój głos. No i chciałbym złożyć za pośrednictwem radia
0: Twojej
1: mamie, no antyradio oczywiście, twojej mamie, jak i mojej mamie, jak i wszystkim innym matkom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Mamy. Także dziękuję, że udało się dodzwonić, dziękuję za czas na antenie i pozdrawiam, miłego wieczoru i tobie życzę stosunkowo udanej nocy.
0: I wzajemnie bardzo dziękuję, ale nie wiesz...
1: Jeszcze jestem, jak masz jakieś pytania, to mów.
0: Znaczy ten, rzuca mi się na głowę parę tam stwierdzeń, że kwiaty prześlemy pocztą i tak dalej z tej radości, że się dodzwoniłeś. No. Chociaż ja bym takiego święta z tego nie robił.
1: No wiesz, mogę jeszcze opowiedzieć dowcip na koniec, ale nie wiem, czy mamy czym zapić. Jak to?
0: Ja mam wodę gazowaną.
1: Ja też mam.

0: wody, także widzę, że...
1: Jesteśmy przygotowani.
0: Jesteśmy przygotowani. Dobra, to mówię. No to w szkole dzieci pytają, znaczy pani kazała napisać na, z okazji Dnia Matki jakieś wypracowanie, tam chociaż parę zdań na temat mamy. No i tam Zosia się zgłasza na drugi dzień. Kocham mamę, bo mama jest tylko jedna. Brawo, Zosiu, piątka. Później Staś się zgłasza. Bardzo kocham mamę, bo mama jest tylko jedna. No okej. Okay. No a ty, Stasiu, co napisałeś? No u nas w sobotę libacja jak zawsze. No i mama do mnie krzyczy, zobacz, czy jest flaszka, a na to Stasiu, mama, jest tylko jedna. No i tym optymistycznym akcentem zapijmy i mówię dobranoc.
1: Stosunkowo udanej nocy, pa.
0: Dzięki, makak, pa.
1: Poczekaj, jak nie uciekaj tak bardzo, bo mamy jakąś drugą linię. Makakofonia, baby, have fun. Z kim się nam udało połączyć Kraków?
2: No witam, Bartek z Opola.
1: O.
0: Hej, Bartek.
2: Bo ty... Ja tu chciałem tylko chciałem tutaj dla kolegi, którego mamy na antenie jeszcze powiedzieć, że z Turcji odbiera aplikacja, która ściąga się życie jak Wi-Fi.
0: Tak, odbiera.
2: Często tam bywam i słucham antyradia, także polecam jak najbardziej.
0: Ja nie mówiłem, że nie odbiera, tylko mówiłem, że czas mi nie pasował.
2: Aha, nie, tam jestem o różnych czasach również i... Całą
1: dobę, także polecam. Stosunkowo udanej nocy wam życzę, panowie.
2: Pozdrawiam,
0: cześć.
1: To teraz, drogie mamy, ponieważ wciąż trzymamy was za spódnicę, cofniemy się do jakiegoś 1962 roku. Pan Czesław Niemen będzie gościem zespołu Niebiesko-Czarni.

0: Z najnowszej swojej płyty Black Label Society, Engines of Demolition, Pedals to the Floor, czyli cała naprzód, kurza melodia albo gaz do dechy, jak kto woli. No dobrze, kochani, to chyba jest ten moment, kiedy można przerzucić kartkę w komiksie i zrobić takie myk. Makak Żurawia 8, Makak Egmont Polska.
1: Zgodnie z zapowiedzią, tradycyjnie jak w komiksie, przerzucając stronę, znalazłem się w Egmoncie. Tomek Kołodziejczak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, to magia twojego życia.
1: Tak, cały czas jestem w niedoczasie.
2: Jak większość z nas, jakbyś szybko chodził i biegał.
1: Jeżdżę na rowerze, to powinno wystarczyć, ale czasem to nie o to chodzi. Te światy się nakładają na siebie i tam jest problem z dostosowaniem zegarków i tyle. Wiesz, różne strefy się człowiek gubi.
2: Przy szybkim poruszaniu się to nie ma z Einsteinem zyskałbyś trochę czasu, bo wiesz, czas na świecie by szybciej biegł, a twój wolniej, z grubsza.
1: Czy pan będzie uczestniczył w spotkaniach w okolicach Stadionu Narodowego?
2: A nawet na samym Stadionie Narodowym.
1: Naprawdę?
2: To bardzo sprytne pytanie. Zaczynamy to nasze spotkanie dzisiejsze, szanowni państwo, od przypomnienia, że od najbliższego czwartku przez piątek, sobotę i niedzielę w Warszawie na Stadionie Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki, a częścią tych targów jest Festiwal Komiksowa Warszawa, czyli jedna z najważniejszych w Polsce imprez poświęconych ulubionemu przez was medium, prawda? Że bardzo lubicie komiksy dzięki tym regularnym spotkaniom ze mną i z innymi autorami i wydawcami, których zaprasza Makak. No i na targach, jak to na targach, mnóstwo stoisk, większość polskich wydawców obecnych, premiery, w tym na przykład premiera kontynuacji Tytusa i kontynuacji Kajka i Kokosza, ale także mnóstwo nowych autorów, mnóstwo zagranicznych gości. Spotykamy się tutaj i opowiadam w radiu i opowiadam wam o komiksach Egmontu, ale taki festiwal to okazja do rozlicznych spotkań. Ja na targach będę prowadził kilka spotkań. Pierwsze z nich już w piątek, związane jest nie z komiksami, ale z literaturą fantastyczną. 250 lat polskiej fantastyki będziemy świętować. W sobotę natomiast prowadzę spotkanie o nowym Kajku i Kokoszu oraz o komiksie o Mieszku I oraz drugie spotkanie o Bradlu.
1: Będzie Maciuś?
2: Będzie Maciej Kur, znany również państwu. Drugie spotkanie o Bradlu, czyli o komiksie, którego akcja toczy się w czasach II wojny światowej, szpiegowskim, sensacyjnym. Będzie też w sobotę spotkanie ze mną jako z vlogerem kanału Otwarte Komiksy. Mój kanał świętuje rocznicę, no i z tej okazji się tam też spotykamy. A w niedzielę będę brał udział w dyskusji o polskiej krytyce komiksowej, jej jakości, poziomie itd. itp. Ale ja nie jestem główną atrakcją tego festiwalu, choć moglibyście to przemyśleć. Autorzy, rysownicy, scenarzyści, wydawcy, namawiam wszystkich zawsze do odwiedzania festiwali komiksowych. Jeśli ktoś lubi czytać komiksy, bo to fajne, bezpośrednie spotkanie z branżą, z rynkiem, z twórcami. Tyle we wstępie mojego listu
1: otwartego do państwa. Tam szczegóły państwo znajdziecie, jak rzucicie się w sieć organizatorów. Wszystkie spotkania, godziny, miejsca powinny być podane. Jeżeli nie już dzisiaj, to mam nadzieję, że wkrótce.
2: Komiksowa Warszawa, jak wpiszecie, to znajdziecie, to wszystko tam jest. Dodam jeszcze może, że troszkę celebrujemy też rocznicę otwartych komiksów. Jakby ktoś z was w sobotę wieczorkiem miał czas i wpadłby do knajpy Przyjaciele na ulicy Wilczej, to od 18.30 ja i moi koledzy z otwartych komiksów oraz wielu twórców i fanów komiksu będzie można przyjść, coś zjeść, wypić i pogadać o komiksach.
0: Nie pamiętam, czy zdobyłem dzisiaj koszulkę lidera pierwszą, czy nie. W każdym razie nie zaprosiłem państwa. Pewnie zapomniałem, cholera jasna. Nic to. Będę walczył o drugą w takim razie. Zapomniałem państwa wtedy uprzedzić i zaprosić na makakofonia łamane na makakart. Tam informacja o tym, że spotkamy się z panią Kingą Zgorzalską i będziemy z nią rozmawiali na temat pewnego festiwalu. Zastanowię się jeszcze, czy to... Znaczy, co ja tam... Czekajcie, muszę sprawdzić, co ja tam powypisywałem w tych internetach cholernych, na tych Facebookach nieszczęsnych. Pokaż mnie się. W makakofonii, baby. Nie, wiecie co? Może jutro też zrobimy makakart, jak to jest Fantasy and Magic Con, to czemu nie? Przecież z fantazją trzeba żyć. A wracając do Tomka Kołodziejczaka, to oczywiście Tomek wybrał dla państwa utwory. Takie swoje ulubione. I teraz za sprawą Tomka cofniemy się do 1987 roku, drogie dzieci. Kult, krew Boga.

0: Stephanie, that was especially for you. Happy birthday. Stephanie Lynn Nicks, znana nam jako Stevie Nicks, śpiewała we Fleetwood Mac, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Ponieważ to był utwór pod tytułem Dreams, to ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na balkon z lat 90. Tam no, można będzie śnić dalej.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z okazji jej rozpoczęcia tytułowym Z Lateralusa. To album wydany przez zespół Tool w 2001 roku.
1: Pierwszy modulik Egmontowych komiksów nazwałem Popkultura, albowiem wspominam w nim o komiksie o doktorze Who. Nie wiem, kto z Was zna ten serial i oglądał przygody doktora. Ja jestem maniakiem serialu Doctor Who. To jest najdłużej istniejący serial science fiction w historii świata, produkowany przez telewizję BBC, z takim zwariowanym konceptem, że jest szalony władca czasu i ma taką budkę policyjną niebieską i za jej pomocą podróżuje po różnych epokach i po kosmosie całym. No i ponieważ ten serial już istnieje od kilkudziesięciu lat, to tam co kilkanaście lat tych doktorów zmieniają. Jest nowy aktor, jednocześnie fabularnie jest to tak objaśnione, że po prostu ten doktor się przemienia, zrzuca starą skórę, zakłada nową. No i tam się pojawiali kolejni doktorzy. Oczywiście jak przy każdej dużej franczyzie się wokół różne inne wydarzenia, koncerty, komiksy, powieści. Jeśli kojarzycie takich złoli, którzy się nazywają Dalekowie, takie robociki z ryjkiem z przodu, to Dalekowie pochodzą z doktora Who. No i ukazał się pierwszy w Polsce komiks o przygodach jednego z doktorów Who, a właściwie kilku doktorów Who, bo to jest podróżnik w czasie, więc on wędruje pomiędzy czasami, więc może spotkać swoje poprzednie wersje. No a drugi popkulturowy komiks, który Wam polecam, to najnowszy tom serii Dungeons and Dragons. Być może wśród Was są fani fantasy, być może są fani w ogóle gry, czy to RPG, tej, która powstała jako pierwsza, czy na przykład gier komputerowych z uniwersum Dungeons and Dragons, klasycznego, pełnego smoków, potworów, magii. Ukazuje się seria komiksowa Jima Zuba, szósty tom właśnie na rynku. Trzeba ją zacząć czytać od pierwszego tomu, ale ten nowy tom wykorzystuje jako pretekst. Bardzo fajna opowieść fantasy. Jeśli wy lubicie ten gatunek, albo macie chłopaków, dziewczyny, przyjaciół, ukochanych, którzy lubią komiksy fantasy i jeszcze na dodatek może lubią Dungeons and Dragons, to do tego świata będzie Wam fajnie wskoczyć. Mam pytanie konkursowe oczywiście.
0: W temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam oglądać doktora Who na smoku.
1: Doktorzy Who to byli faceci do czasu, bo w końcu pojawiła się i kobieta. Powiedzcie, którym doktorem Who była ta kobieta, co gra doktora Who?
0: Ale numerek mają im podać?
1: No, tak.
0: Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam za to kciuki, proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem oraz proszę dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem.

0: 23 minuty temu minęła 23, czyli jak donoszą, pozdrawiam bardzo serdecznie, paciorki tak twierdzą, że zdobyłem już pierwszą koszulkę lidera, czyli to jest druga koszulka lidera, a ten utwór, moi drodzy, nie przez przypadek. Tak samo jak ten Stanisław Grzesiuk tam śpiewał, że zmarł na pawiaku. To się wkrótce wszystko wyjaśni. Natomiast z tym AC/DC jest następujący odjazd. Oni wydali ten album w 1986 roku. On nosił tytuł Who Made Who i był ścieżką dźwiękową do filmu Stephena Kinga Maximum Overdrive. I do Stephena też wrócimy, ale wcale nie Kinga.
1: Jesteśmy w Ameryce i jesteśmy w świecie Toma Kinga. Tom King to scenarzysta komiksowy. Zwykle, kiedy rozmawiamy o komiksach, mówi się raczej o rysownikach, ale są tacy scenarzyści, którzy zaznaczają swoją obecność w branży, są szanowani i czekamy na kolejne komiksy przez nich napisane. Dla mnie takim autorem jest Tom King i właśnie ukazały się dwa jego tytuły. Po pierwsze Supergirl, Kobieta Jutra. Wiadomo, film w kinach niedługo. Tom King wziął się za ten temat. I on ma taką umiejętność, że bierze znane postacie superbohaterskie albo drugorzędne postacie superbohaterskie, mniej znane właśnie, i opowiada o nich historie zaskakujące, dziwne, z odmiennych perspektyw. W tym Supergirl, Kobieta Jutra sięgnął po taki oto pomysł, że główną narratorką i bohaterką wcale nie jest ta Supergirl, tylko jest dziewczyna pochodząca z odległej planety, która na skutek pewnych tragicznych wydarzeń wchodzi w relację z Supergirl i towarzyszy Supergirl w jej podróży przez galaktykę, a nawet przez kilka galaktyk, i opisuje, co widziała, przeżywa z nią różne przygody, musi dokonywać etycznych wyborów. Świetnie to jest napisane, przepięknie to jest narysowane i jeśli nie jesteście fanami superbohaterów, a w szczególności Supergirl, to to jest komiks, który możecie wziąć i przeczytać i będzie wam fajnie, bo to jest porządna opowieść science fiction, w której ta klasyczna postać z uniwersum DC jest tylko no, pewnym takim symbolem. Oczywiście o niej jest też ten komiks, ale naprawdę możecie to przeczytać z wielką frajdą. Drugi komiks tej samej pary, czyli Toma Kinga i pani Evelyn, która jest rysowniczką, to jest Helen z Windhorn. Rzadki przypadek twórczości Kinga, że on nie bierze komiksu superbohaterskiego, tylko opowiada zupełnie niezależną historię z pogranicza magii. To jest opowieść o przenikającym się świecie fantasy magicznym, pełnym dziwnych stworzeń i mrocznych władców. No, z rzeczywistością taką sprzed kilkudziesięciu lat. Dwór na odludziu. Trzeba otworzyć odpowiednie wrota i wtedy człowiek przedostaje się do tego magicznego świata. Znowu wielopoziomowa narracja, bardzo literacki komiks opowiadający o znowu młodej dziewczynie, która towarzyszy, nie będę streszczał i objaśniał szczegółów, ale towarzyszy się potężnemu wojownikowi, który z naszego świata przechodzi do tego świata fantasy i toczy tam różne walki, trochę o relacji dziecko-rodzic, trochę o fantazjowaniu, trochę o marzeniach. Polecam wam wszystkie komiksy Toma Kinga. Te dwa wyszły właśnie niedawno. No i pytanie oczywiście...
2: Ale ma coś wspólnego ze Stevenem?
1: Nie. Ten akurat jest innym królem.
2: Okej.
1: A pytanie jest takie. Jeden z komiksów Toma Kinga opowiada o wojnie w Zatoce Perskiej. Podajcie tytuł tego komiksu.
2: A wcześniej bardzo proszę wpisać w temacie maila wysyłanego na makachmałpaantyradio.pl. Uwielbiam zaczytywać się w Kingu. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie Tomka. Tomek, możesz powtórzyć, bo ja im mogłem tutaj za...
1: Tom King napisał komiks o wojnie w Zatoce Perskiej. Jaki był tytuł tej historii?
2: To proszę po udzieleniu poprawnej odpowiedzi podpisywać się imieniem oraz nazwiskiem, dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem.

0: Toxicity, album wydany w 2001 roku przez System of a Down, który będzie można zobaczyć na koncercie 18 oraz 19 lipca w Warsaw by Night. Oba odbędą się na Narodowym. Ale dzień wcześniej, 17 w sensie, polecam Państwu wizytę w Zamku Ćmielów. Tam Beat zagra Tony Levin, Steve Vai, Adrian Belew i Danny Carey. W takim składzie będą grali. A my teraz się rzucimy na Tomka Kołodziejczaka.
1: To wejście dotyczy dwóch kontynuacji, rozwinięć pewnych serii. Zaczniemy od Torgala. Oprócz głównej serii Torgal, nie tworzonej już przez Rosińskiego i Vanama, jak to bywa w branży komiksowej, ukazuje się również seria Torgal Saga, z której każdy tom opowiada zamkniętą historię ze świata Torgala, umieszczoną gdzieś pomiędzy głównymi tomami albo obok tych tomów. No i mamy kolejny tom w tej sadze opowiadający o podróży Torgala do miejsca, gdzie wydobywa się bursztyn. Jesteśmy na północy i magia, z którą nasz główny bohater musi się zmierzyć, dotyczy amberu, tego jantaru.
2: On dostał bursztyn w prezencie, moi drodzy. Bardzo fajny bursztyn, bo tam jest zatopione w tym bursztynie coś, co wam nie powiem, to sobie przeczytacie i dowiecie, ale już odkryłem, co mnie drażni w tych nowych wersjach.
1: No?
2: Oni dziewczyn nie umieją rysować, wiesz? Tak się zorientowałem nagle. Alicja wygląda zupełnie inaczej niż ją pamiętam z dzieciństwa. Ma jakieś inne rysy, inaczej troszkę się przedstawia. To samo tyczy się Chris Devalnor. I takie mam spostrzeżenie na szybko.
1: Ale pozwolę sobie skomentować je na dwa sposoby. Po pierwsze, twoje młodzieńcze lektury Alicji i Chris budowały w tym umyśle na pewno pewne wizje tych obu pięknych młodych pań. Więc część może być subiektywna, ale część jest obiektywna. Oczywiście, rysowanie Torgala w tej chwili powierzono innym twórcom i głównej serii, i tych serii pobocznych, bo na tym też polega trik w tej sadze, że każdy tom jest narysowany i napisany przez kogoś innego. No i oczywiście oni rysują głównych bohaterów trochę inaczej. Czasami lepiej, czasami gorzej. Nie będę kwestionował twojej opinii, że to może drażnić. To są komiksy dla fanów serii, którzy chcą od czasu do czasu na powrót do niej wskoczyć. No, Vanami i Rosiński nie stworzą już nowego Torgala. Jedyny sposób na to, żeby znowu wejść do świata wikingów, oprócz ponownej lektury starych tomów, to jest poznać te nowe, dodatkowe dzieła. Jedne są lepsze, jedne gorsze, jak z każdą kontynuacją.
2: Nie, ale z tym bursztynem bardzo fajna historyjka, tylko tak nagle się złapałem na tym, że inne twarze na mnie patrzą niż zwierzej bywało.
1: Może jak doktorze Hu.
2: Może tak.
1: Ale za to na okładce fajna bursztynowa dziewczyna.
2: Tak.
1: A druga kontynuacja to seria Bradle. O niej mówiłem już przy okazji targów Komiksowa Warszawa, ale ten właśnie trzeci tom Bradla się ukazuje. To jest trzeci tom drugiego cyklu. Właściwie można zacząć czytać od drugiego cyklu, ale pewnie lepiej sięgnąć po początek. Marek Oleksicki, świetna grafika, no absolutny majster. Klimaty noir, jednocześnie II wojna światowa, szpiedzy, okupacja niemiecka, terror, rzecz jasna, a w tym akcje podejmowane przez polskie podziemie. To jest opowieść fabularna, to nie jest dokument, to znaczy nie odtwarzamy tam dokładnie tego, co się działo. Ten aspekt edukacyjny realizowany jest we wstępie, który opisuje jakiś fragment działania Armii Krajowej. Natomiast sama historia jest po prostu historią kryminalno-szpiegowską, no wojenną oczywiście. Ten trzeci tom dotyka tematu brutalnego bardzo oczywiście, bo dotyka Pawiaka w Warszawie i polskich więźniów, którzy tam byli przesłuchiwani, pewnych problemów z konspiracją, która tam miała miejsce, ale jest to świetnie narysowane, dobrze napisane. Bardzo wam polecam serię Brad. Nie ma dużo takich komiksów o polskiej historii na naszym rynku. Pytanko jakieś?
2: W temacie maila wysyłanego na makachmałpa@antyradio.pl proszę wpisać: zastanawiam się, od czego zacząć. Czy od Bradla, czy od Torgala?
1: Powiedziałem już, że Bradl to jest trzeci tom drugiego cyklu tej serii. Proszę powiedzieć, ile łącznie tomów ukazało się w obu cyklach tej serii?
2: Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi już trzymam za to kciuki. Bardzo proszę, abyście Państwo podpisywali się imieniem, nazwiskiem, dołączyli dokładny adres wraz z kodem.
3: Wy, komuniści polscy, pragniemy, aby bagnetami Armii Czerwonej narzucić w Polsce ustrój komunistyczny.
4: Spróbujcie ruszyć! Będziemy brać po łatwe kłosy nasze!
5: A weź nasze ludzie!
6: Nie macie!

0: na koniec naszej rozmowy komiksy dla trochę młodszego czytelnika, ale może i dla starszego czytelnika, więc nie złamałem tej zasady, że dla dzieciaków to na początku, bo te są dla czytelników w każdym wieku. Polskie średniowiecze, szanowni państwo. I znowu komiks, o którym już wspominałem przy okazji komiksowej Warszawy. Mieszko I, czyli kolejny komiks wydany wspólnie z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Można by powiedzieć, że prequel do Chrobrego, który ukazał się w zeszłym roku w związku z 1000. rocznicą koronacji. Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski. Historia fabularno-dokumentalna, oparta o te nieliczne fakty, które znamy, no bo tych zapisów w kronikach nie ma tak wiele o Mieszku I, ale już jakieś są, dlatego jest to pierwszy historyczny władca Polski. Trochę jego perypetiach małżeńskich, gdyż za perypetiami małżeńskimi Mieszka stały wielkie zagadnienia geopolityczne, czy Polska będzie, gdzie będzie, jaka będzie. No i Mieszko te decyzje podejmował i wiele tych decyzji związanych było z jego żonami. I o tym jest właśnie trochę ten komiks przez Maćka Kura napisany, tak żeby cokolwiek opowiedzieć o historii, ale też dodać jakieś fajne, zabawne czasami nawet sytuacje. Jest i batalistyka. No a drugi komiks to Proces Jagi, czyli znowu Maciej Kur jako scenarzysta, tym razem Sławomir Kiełbus jako rysownik i Piotr Bednarczyk jako kolorysta. Jaga ma kłopoty, gdyż jej certyfikat czarownicostwa wygasł, z przyczyn, o których mówić nie będę tutaj, musicie to przeczytać. No i wyrusza w długą podróż do Akademii Czarownic, żeby tam załatwić sprawy. A Kajko i Kokosz oczywiście i towarzyszą. Zdecydowanie śmieszna, długometrażowa opowieść o naszych dzielnych wojach i o Jadze. Oczywiście to jest komiks znowu nietworzony już przez Janusza Christę, no i nie ma innego wyjścia. Janusz Christa nie stworzy nam żadnego nowego Kajka i Kokosza. Jedyne, co możemy zrobić, to spróbować doprowadzić do tego, żeby powstały fajne, intrygujące komiksy tworzone przez kontynuatorów wielkiego mistrza. I taki właśnie moim zdaniem jest Proces Jagi, aczkolwiek mogę tu nie być obiektywny, albowiem gdyż jestem uczestnikiem tego procesu, ja się opiekuję tymi kontynuacjami Kajka i Kokosza, co chciałbym tu zaznaczyć. Mam pytanie.
1: W temacie maila wysyłanego na makachmałpaantyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zaczytywać się w pomysłach Maćka Kura.
0: A pytanie brzmi: Jaga ma męża, a mąż ma maczugę. Jak nazywa się maczuga męża Jagi?
1: Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi już trzymam za to kciuki, trzymając też maczugę.
0: Nie, nie trzymasz teraz maczugi.
1: Więcej wyobraźni, cię proszę.
0: Nie.
1: Trzymam tę maczugę, ona jest lekko oparta o mnie, bo jest ciężka jak jasna cholera.
0: Nie chwal się.
1: Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Proszę dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem. Tak, Tomasz Kołodziejczak był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Znów, czekaj, gdzie my byliśmy tym razem? W Gotham byliśmy, moi drodzy. Sala ta nazywa się Gotham. No to ja idę zobaczyć, co tam słychać u Catwoman.
0: To pan. A ja zapraszam was ponownie na komiksową Warszawę, gdzie będę gadał o komiksach, ale będę też miał spotkanie związane z tym, że ukazała się moja książka Dominium Solarne, jeśli lubicie fantastykę. Zapraszam.

Chcą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: Moi drodzy, to był zespół The Cure na nasze zakończenie spotkania dotyczącego komiksów, ponieważ 26 maja, ale 1987 roku wydali siódmy album pod tytułem Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. I ten utwór ja poświęcam swojemu rowerowi, który mam nadzieję za moment bezpiecznie pomoże mi dotrzeć do domu. Zapraszam Państwa na jutrzejsze spotkanie z panią Kingą Zgorzelską oraz Mateuszem Stelmachem. Porozmawiamy z nimi o Fantasy and Magic Con. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Makakofonia, baby, have fun po godzinach. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No, Zgniezna dzwonię, chciałem pogratulować trzeciej koszulki, jak zwykle.
0: Nie zdobyłem, bo już jest dwie po północy i ten...
1: To 59 tam było, jak jeszcze kiedy grali. A bardzo ładny, prawie koncertowy numer, tak na marginesie. Wyglądało jakby z koncertu, z jakiegoś malutkiego, fajnego, nie powiem, symfonicznego grali.
0: Uspokój się.
1: Nie, tak się zadzwoniłem, bo technologia mu pokonała dzisiaj znowu, kurde. Nie wiem, czy do ciebie dzwoniłem w tej sprawie kiedyś, czy nie, ale uważaj, czy chciałem życie piszący jakieś tam maile i napisałem, że... powiedziałem do maila, że sobie mi napisał, że ta maczuga łamignata to jest bacik. I zadowolony, pyk szybko imię, nazwisko, dane kontaktowe i fu, poszło. I czytam sobie wysłanych potem, trzeba było wcześniej przeczytać, a tam napisało, że maczuga łamignata to baking. Mówię, nie wierzę. Po prostu korekta, autokorekta to jest masakra. A co i tak wierzę? To szok. I znowu mnie chyba urwało.
0: Nic ci nie urwało.
1: Aha, nic mi nie urwało, bo tak się cicho zrobiło.
0: Ja byłem zasłuchany w te twoje walki z technologią.
1: Aha, kurde, dziękuję bardzo. Normalnie taką uwagę ściągnąłem, że aż... O, właśnie się czas wyrwał z tego. Ze smycz. Znaczy w sensie pociągnął smycz, która zahaczona lekko była, że poszedł na zieloną trawkę.
0: Poszedł w długą. Ucałuj go przy okazji, jak wróci i pozdrów ode mnie. Bardzo cię proszę.
1: O, Korsa, bardzo go myślę, żeby przytulać. Także gratuluję pomimo wszystko, że nie chciałeś, nie powiedziałeś, ale tak wyszło, że chyba jest.
0: Stosunkowo udanej nocy.
1: I tak miłej przejażdżki do chaty życzę, bo dzisiaj jest wyjątkowo ciepło. Nie wiem, jak u was na wschodzie, ale na zachodzie w Gnieźnie. Ja jestem z Radomia, dlatego się tak śmieję. Nie mieszkam w Gnieźnie.
0: U nas wieje jak cholera dzisiaj.
1: No to nie wieje, jest taki delikatny, powiedziałbym nawet, że nie bryza, tylko taki spacerujący wiatr, jak ja lubię, nie? Przezornie założyłem, przezornie, z rozpędu bluzę i się spociłem, kurde, bo jest 22 czy 23 stopnie, jest po prostu masakra. Jak na tą porę, to nie wiem, jak to się chyba zbiega na moją przyszłą, niedaleką starość, to będzie coraz gorzej, żeby mnie wykończyć, kurde.
0: Jak będziesz śpiewał pieśń kończącą wraz ze mną i z Charlim, to może odtańczyć się przy okazji taniec deszczu, bo jest nam potrzebna woda jak jasna cholera.
1: Tak, dokładnie.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
1: No, dobra, to nie przedłużam w takim razie. Miłej mimo wszystko podróży do domu.
0: Pa!
1: Dzięki, cześć.
0: Moi drodzy, bardzo uprzejmie proszę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną, jak się okazało, być może z Charlim oraz jego panem, pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam jutro od 22:00. Prawdopodobnie Makakart, wbrew temu, co wypisują na makakofonie / na Makakart.